Sława Jezusu Chrystu. W to poniedziałkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich słuchaczy na antenie prawosławnego Radio Ortodoksja. Tuż po godzinie 16 z białostockiego studia na Antoniuku kłania się Państwu przed mikrofonem Paulina Bojarska. Za nami zakończenie święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Bieżący tydzień obfitować będzie w liczne wspomnienia świętych, bowiem już jutro wspominać będziemy poczęcie świętego Jana Chrzciciela. W najbliższy czwartek zaś czcimy pamięć świętego Sergiusza z Radonerza, a w piątek świętować będziemy zaśnięcie apostoła i ewangelisty Jana Teologa. Tak prezentują się kartki z cerkiewnego kalendarza na najbliższe dni, a tymczasem, drodzy słuchacze, cieszymy się, że jesteście z nami i zachęcamy do pozostania na antenie do godziny 21, a za moment przedstawimy szczegółowy plan dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zajrzeć do planu dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty programu, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego oraz słowo duchowego pouczenia, z którym to dzisiaj zwróci się ojciec Łukasz Lewczuk. Około godziny 16:40 rozmowa o budżecie obywatelskim i projekcie zespołu szkolno-przedszkolnego numer 5 w Białymstoku. Punktualnie o godzinie 17:00 serwis informacyjny, a w nim m.in. powiemy o święcie parafialnym w cerkwi na Bacieczkach. Następnie żywoty świętych oraz fragment z książki Starzec Józef Watopecki. O godzinie 18:00 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Łukasza, biskupa Symferopola. Po nabożeństwie po godzinie 19:00 wykład igumeni Katarzyny zatytułowany Pobożność i posłannictwo kobiety i mężczyzny. Punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego, a następnie zapraszamy na kolejny odcinek audycji profilaktycznej. A zwieńczeniem naszego dzisiejszego spotkania będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się nasza dzisiejsza ramówka programu i najbliższe 5 godzin, które mam nadzieję, że spędzą Państwo wspólnie z nami. A za moment kalendarz.

Mamy poniedziałek, 5 października według nowego stylu i 22 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Rozpoczęliśmy 19 tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina dzisiaj proroka Jonasza, męczennika Fokasa biskupa, świętego Jonasza kapłana, ojca świętych Teofana, twórcy kanonów i Teodora Naznaczonych. A także wspominamy dzisiaj męczennika Fokasa, ogrodnika.

0: Przyszła pora na stały punkt codziennych audycji w Radiu Ortodoksja, czyli fragmenty czytań z Pisma Świętego. A cerkiew naszej uwadze zaleca dzisiaj fragment listu do Filipian, rozdział pierwszy, wersety od 1 do 7, a także fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 3, wersety od 19 do 22. Już teraz na antenie Radio Ortodoksja wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, wszystkim świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi, razem z biskupami i diakonami, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej, za was wszystkich, z radością zanosząc moje błaganie, za społeczność waszą w Ewangelii, od pierwszego dnia aż do tej chwili. Będąc przekonanym, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie go dokonywał aż do dnia Jezusa Chrystusa. Jest rzeczą sprawiedliwą, żebym tak o was wszystkich myślał, gdyż mam was w swoim sercu. Zarówno w mych więzach, jak i w obronie i w umacnianiu Ewangelii, mając was wszystkich razem w tym, jako współuczestników mej łaski.

W owym czasie Herod Tetrarcha był upominany przez Jana z powodu Herodiady, żony brata swego i całego zła, jakie uczynił. Dodał do tego wszystkiego jeszcze i to, że zamknął Jana w więzieniu. Stało się, że kiedy cały lud był chrzczony i Jezus został ochrzczony i modlił się, otwarte zostały niebiosa i Duch Święty stąpił na niego cieleśnie w postaci jakby gołębia i był głos z nieba. Ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie znalazłem upodobanie.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do naszych słuchaczy ojciec Łukasz Lewczuk, proboszcz parafii świętych niewiast niosących wonności w Czarnej Białostockiej.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, drodzy bracia i siostry, na początku dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy opowieść o świętym Janie Chrzcicielu, który został przez Heroda Tetrarchę zamknięty w więzieniu. Ewangelista Łukasz, którego fragment Ewangelii dzisiaj słyszeliśmy, nie podaje zbyt wiele informacji na temat tego wydarzenia. Na ten temat możemy znaleźć szersze wypowiedzi w twórczości pozostałych ewangelistów. Herod uwięził Jana Chrzciciela, ponieważ ten upomniał Heroda i skrytykował jego związek z Herodiadą, która była żoną jego brata Filipa. Ewangeliści przedstawiają postać Jana Chrzciciela jako osobę, która głosi potrzebę pokuty i nawrócenia w różnych miejscach, także w więzieniu Heroda. Jan, pomimo niesłusznego pozbawienia go wolności, nie przestał krytykować nieprawego związku Heroda. Tak więc można powiedzieć, że wszędzie, gdzie przybywał Jan Chrzciciel, tam zwiastował nadchodzące Królestwo Boże i potrzebę pokuty i nawrócenia. Tak wyjątkowa postać głosząca na pustyni chrzest na odpuszczenie grzechów przyciągnęła do siebie wielu pielgrzymów z różnych środowisk i różnych warstw społecznych. W ten sposób nauka Jana doszła też do Heroda, który udał się posłuchać człowieka, którego inni ludzie uważali za proroka. Jego nauczanie wywołało u króla niepokój. Z jednej strony chciał pójść za Janem Chrzcicielem, gdyż wyczuwał prawdę płynącą z jego ust. Z drugiej jednak strony bał się utraty wygodnego życia, do którego był przywiązany. Gdy usłyszał od Jana prawdę na temat swojego małżeństwa z Herodiadą, obruszył się, jednak podsycany nienawiścią przez żonę wtrącił Jana do więzienia. Herod stłumił w sobie resztki wyrzutów sumienia, myśląc, że jeżeli zlekceważy słowa proroka, nadal będzie żył tak, jak chce. Nie chciał on zabić Jana, jednak związany przysięgą daną córce Herodiady na przyjęciu uczynił to. Na przykładzie tego niewielkiego fragmentu z życia jednego człowieka możemy dostrzec walkę dobra ze złem, rozgrywającą się w ludzkiej duszy. Pokazuje to również, jak ważna jest rola sumienia w rozróżnieniu dobra od zła. Po dokonaniu wyboru staje się ono niejako sędzią. Przy dobrym wyborze daje ono ukojenie, jednak przy złym wyborze wpędza człowieka w niepokój oraz poczucie winy. W swoim życiu wielokrotnie dokonujemy złych wyborów, słuchając podszeptów złego. Z tego właśnie powodu został ustanowiony sakrament pokuty, w czasie którego możemy wyznać przed Bogiem uczynki, których żałujemy, aby się z nich oczyścić. Pamiętajmy, że Bóg nasz Jezus Chrystus przyjmuje zawsze szczerze kajającego się i opłakującego swoje grzechy. Na dowód tej miłości Boga do swojego stworzenia mamy przedstawiony niedawno, w czasie obchodów Święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego, obraz Krzyża Chrystusa. Bóg tak bardzo umiłował swoje stworzenie, że z własnej woli stał się człowiekiem i przyjmując ciało ze świętej Bogorodzicy Marii, przecierpiał straszne męki, aby wyzwolić ludzkość z klątwy prarodziców. Chrystus, będąc prawdziwym Bogiem, w każdej chwili jako wszechmocny mógł zejść z krzyża, jednak nie wybrał tej drogi. Jezus Chrystus zechciał cierpieć, wybrał cierpienie oraz śmierć, przez którą zstąpił aż do otchłani, skąd wyzwolił sprawiedliwych Starego Testamentu oraz wszystkich tych, którzy w Niego uwierzyli. Następnie zmartwychwstał, darując tym samym każdemu człowiekowi, każdemu ciału możliwość zmartwychwstania, przebóstwienia i życia wiecznego. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam jeszcze jedno niezwykle ważne wydarzenie. Otóż w czasie działalności Jana Chrzciciela na pustyni przyszedł do niego sam Zbawiciel, Jezus Chrystus, prosząc o chrzest. Jan początkowo oburzył się prośbą Zbawiciela, gdyż wiedział on, że jest on Mesjaszem. Jan wiedział, że Jezus Chrystus jest bezgrzeszny i nie potrzebuje chrztu na obmycie grzechów, gdyż ich nie ma. Zrozumiał jednak, że jedyny bezgrzeszny Bóg postanowił wziąć na siebie grzech praojca Adama i obmyć go w wodach Jordanu. Gdy Jan ochrzcił Chrystusa, otworzyły się niebiosa i Duch Święty zstąpił na Zbawiciela pod postacią gołębicy. Z niebios zaś rozległ się głos mówiący o Chrystusie jako o umiłowanym Synu. Widzimy tutaj obraz objawienia jedynego Boga w trzech hipostazach. Bóg właśnie nad Jordanem postanowił objawić się dla całej ludzkości. W rzece Jordan chrzest przyjmuje przedwieczny Syn, odwiecznie rodzący się z Ojca, o którym świadczy Ojciec i na potwierdzenie tego zsyłany jest odwiecznie od Ojca pochodzący Święty Duch w widzialnej postaci gołębicy. Bóg Ojciec nazywa Chrystusa Synem umiłowanym, w którym znalazł upodobanie. To właśnie Jezus Chrystus został przez Boga upodobany jako jedyna doskonała ofiara przyniesiona za grzechy ludzkości. To właśnie Jezus Chrystus jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, który sam z własnej woli postanowił wstąpić na drzewo krzyża, aby właśnie zniszczyć grzech prarodziców. Drodzy bracia i siostry, to przez spożycie owocu z drzewa grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Należało więc również ten grzech uleczyć drzewem. I tym drzewem stało się właśnie drzewo Świętego Krzyża Pańskiego, które stało się dla nas drzewem życia. Drodzy bracia i siostry, wszyscy wspominając to wielkie uniżenie naszego Boga, z wiarą i wielką nadzieją spoglądajmy właśnie na Krzyż Chrystusowy, prosząc tym samym o przebaczenie wszystkich naszych przewinień. Amen.

Za nami słowo duchowego pouczenia do dzisiejszych czytań z Pisma Świętego, które wygłosił ojciec Łukasz Lewczuk, proboszcz parafii świętych niewiast niosących wonności w Czarnej Białostockiej. A już po przerwie zapraszamy na rozmowę o budżecie obywatelskim i projekcie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 w Białymstoku.

0: W Białymstoku trwa głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego 2027. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 72 projektów i wskazać maksymalnie 4 propozycje. Głosowanie potrwa do 7 października. A w Radiu Ortodoksja ostatnio mieliśmy przyjemność rozmawiać o jednym z projektów szkolnych, zgłoszonym przez zespół szkolno-przedszkolny nr 5 w Białymstoku. O projekcie opowiedziała Iwona Kochanowska, zastępca dyrektora szkoły oraz nauczycielka Sylwia Półkośnik. Już teraz zapraszamy do wysłuchania tej rozmowy.
1: Gość Radia Ortodoksja. Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Białegostoku na 2027 rok. Wśród pozycji znalazł się projekt oznaczony numerem S01 Budujemy kompleks piłkarsko-lekkoatletyczny dotyczący zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 przy ulicy Magnoliowej w Białymstoku. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowej, z której mieliby korzystać nie tylko uczniowie szkoły, ale również mieszkańcy osiedla. O tym, skąd wziął się pomysł, czego dziś najbardziej brakuje przy szkole i dlaczego warto zainteresować się tym projektem, porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi. W naszym studiu witam panią Iwonę Kochanowską, zastępcę dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 w Białymstoku. Witam pani dyrektor.
2: Dzień dobry.
1: Jest z nami również pani Sylwia Półkośnik, nauczycielka tej szkoły. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Może zacznijmy od początku. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby taki projekt zgłosić do budżetu obywatelskiego?
3: Sport potrzebuje odpowiednich warunków i chcemy, żeby dzieci miały właśnie bezpiecznie i dobrze przygotowane miejsce do aktywności. Dlatego postanowiliśmy zawalczyć o takie miejsce dla naszych uczniów, żeby rozwijali swoje pasje, żeby mieli miejsce, gdzie będą bezpiecznie uprawiać sport. Nasza szkoła ma klasy sportowe, więc uważamy, że to będzie bardzo dobry strzał.
1: Zespół szkolno-przedszkolny to duża placówka, jeżeli chodzi o miejskie szkoły w Białymstoku.
2: Tak, zespół szkolno-przedszkolny składa się z dwóch jednostek. Przedszkola samorządowego oraz szkoły podstawowej. W przedszkolu mamy 5 oddziałów, natomiast w szkole podstawowej jest ich 31.
1: 31, ta liczba robi wrażenie.
2: Oczywiście 12 klas 1-3, a pozostałe to są klasy 4-8, w tym 4 klasy sportowe ukierunkowane na triatlon.
1: Przejdźmy do samego projektu. Na czym dokładnie polega ten projekt? Co chcecie zrealizować?
2: Projekt zakłada stworzenie kompleksu piłkarsko-lekkoatletycznego. Chcemy stworzyć miejsce, w którym dzieci i młodzież będą mogły bezpiecznie uprawiać różne dyscypliny sportu. Od piłki nożnej, przez bieganie, aż po skok w dal i pchnięcie kulą. Projekt obejmuje nie tylko boisko piłkarskie, ale także czterotorową bieżnię lekkoatletyczną, skocznię do skoku w dal oraz rzutnię do pchnięcia kulą. Zaproponowaliśmy również oświetlenie, monitoring, trybuny, tablicę ogłoszeniową oraz możliwość nawadniania terenu. Dlatego ten projekt jest tak duży.
1: To będzie chyba takie boisko z prawdziwego zdarzenia, takie miejsce sportowe z prawdziwego zdarzenia, którego chyba nie ma na mapie tutaj naszego osiedla.
2: Nie, nie ma takiego.
1: Rozmawiamy teraz o projektach, które dotyczą miasta Białegostoku. My tutaj mówimy o zespole szkolno-przedszkolnym nr 5 w Białymstoku. Czy to oznacza, że korzystać z tego wszystkiego, o czym panie mówią, będą mogli tylko uczniowie, czy również mieszkańcy osiedla?
3: Absolutnie nie. Ogólnie projekt jest stworzony po to, żeby mogli korzystać uczniowie, ale jest to projekt dla całej społeczności lokalnej. Jest to przestrzeń, która będzie służyła właśnie do uprawiania sportu, będzie to miejsce do treningów, do zawodów, do zajęć sportowych, ale również, żeby spędzać aktywnie czas.
2: Nie każdy musi być sportowcem. Chodzi o możliwość ruchu, aktywnego spędzania czasu na zewnątrz, korzystania z takiej bezpiecznej przestrzeni, która jest już gotowa i stworzona do tego, aby młodzież i dzieci mogły spędzać czas. Po lekcjach można przyjść z kolegą, koleżanką, a także z babcią lub dziadkiem.
1: No chyba współcześnie młodzież ma trochę problem z tym aktywnym spędzaniem czasu. Panie chyba jako nauczycielki wiedzą o tym doskonale.
3: Tak, zgadza się. Dlatego chcemy takie miejsce dla nich umożliwić, do tego, żeby właśnie mogli spędzać ten czas. I to będzie bezpieczne miejsce, bo tak jak tutaj wcześniej mówiłyśmy, projekt zakłada również monitoring, profesjonalne boisko, nawierzchnia. Wszystko naprawdę będzie sprzyjać, żeby ten sport fajnie tutaj uprawiać.
4: Mówimy o projekcie ESZ01, budżet obywatelski miasta Białegostoku. Koszt całego projektu, z tego co widzę, to 1,5 miliona złotych. Spora kwota. Dlaczego taka duża?
3: No bo to jest to inwestycja, jednak bardzo dużo obejmuje. Tak jak wcześniej wspomniałyśmy, jest to profesjonalne boisko, pełnowymiarowe boisko, trybuny, oświetlenie, monitoring. Również walczymy o to, żeby ta trawa miała profesjonalne nawodnienie. Bardzo dużo to po prostu wszystko kosztuje, dlatego taka kwota.
4: Może nasi słuchacze o tym nie wiedzą, ale to już nie jest pierwsza próba, jeżeli chodzi o budowę takiego kompleksu. Również rok temu zespół szkolno-przedszkolny numer 5 miał taki projekt. Mimo dużej ilości głosów niestety nie udało się tego zrealizować. Jakie wtedy emocje towarzyszyły? Czy to było pewne nowe doświadczenie?
2: Już czwarty raz próbujemy w budżecie. W ubiegłym roku zabrakło nam naprawdę niewiele. No i nie oszukujmy się, było rozczarowanie. Ale po takim chwilowym spadku sił postanowiliśmy się wziąć do pracy i tym razem zawalczyć na jeszcze większą skalę.
3: Z roku na rok jesteśmy coraz lepsi, wiemy już mniej więcej, na co większy nacisk tutaj położyć i naprawdę staramy się, walczymy, prosimy, bardzo dużo tutaj w mediach społecznościowych działamy, nasz Facebook szkolny, strona również naszej szkoły, rodzice bardzo, bardzo nas wspierają, Rada Rodziców, nauczyciele, niesamowite zaangażowanie, ale również i uczniowie, bo tutaj trzeba dodać, że głosować mogą również dzieci, raczej rodzice za dzieci, tak, podpisać zgodę. Nawet za dziecko, które ma 2-3 miesiące, można oddać głos. I to jest dla nas bardzo ważne, bo u nas dzieci jest bardzo dużo, ponad 800, nawet około 900 dzieciaczków razem z przedszkolem. I już, jeżeli wszyscy by oddali głos, to mamy już te 900 głosów. A no, trzeba około 500 tysięcy głosów na pewno zdobyć.
4: 500 tysięcy głosów to ogromna liczba. W jaki sposób można głosować?
2: Można głosować na dwa sposoby. Można oddać głos online, bądź też na karcie. Mhm. Trzeba podać swoje dane szczegółowe i zgłosić się. Są 4 punkty w Białymstoku, w których można ten głos oddać.
4: A do kiedy możemy głosować?
3: Do 7 października. To jest bardzo krótki okres czasu, bo głosowanie wystartowało 24 września i 7 października, czyli równo 2 tygodnie mamy na to, żeby ten głos oddać, więc przez te 2 tygodnie, to są intensywne 2 tygodnie. Trzeba pamiętać, że głos, który oddajemy przez SMS-a, musimy go potwierdzić kodem. W tym roku bardzo fajnie ułatwili to, tutaj nam, miasto nam ułatwiło, tak? Bo wcześniej trzeba, rok wcześniej było trzeba przez maila, a teraz wszystko przez SMS-a.
4: Co można powiedzieć osobom, które być może nie interesują się sportem, a dlaczego warto by było wziąć udział w głosowaniu i dlaczego właśnie warto by było zagłosować akurat na ten projekt, a nie na inne?
3: Wychodzimy z tego założenia, że nie każdy musi być sportowcem. Tutaj chodzi o możliwość ruchu, aktywnego spędzania czasu i korzystania z bezpiecznej przestrzeni. I my takie miejsce, nasza szkoła, nasza dyrekcja chce takie miejsce właśnie stworzyć. Dlaczego warto? Jest to projekt, który naprawdę bardzo dużo daje możliwości. Poprzez granie w piłkę nożną, poprzez bieganie, skoki w dal, pchnięcie kulą. No kilka dyscyplin na jednym obiekcie. Ale te trybuny też są bardzo fajną opcją, bo rodzice, znajomi będą mieli miejsce, żeby kibicować, trzymać kciuki za te osoby, które biorą udział na przykład w jakichś zawodach.
4: Myślę, że to też jest bardzo, bardzo ważne. Tutaj została podana informacja, że szczegółowe informacje możecie Państwo również znaleźć na fanpage'u Zespołu Szkolno-Przedszkolnego numer 5 w Białymstoku. Tam macie też Państwo taką wizualizację. Możecie Państwo zobaczyć, jak wygląda ten projekt. Taką osobą, która w sposób szczególny angażuje się w promocję tego projektu, jest pani Sylwia Półkośnik. Dlaczego pani tak mocno się właśnie zaangażowała w realizację tego przedsięwzięcia?
3: Wierzę, że szkoła to nie są tylko lekcje, to nie jest tylko budynek. Jest to po prostu miejsce, w którym dzieci rozwijają swoje pasje, uczą się współpracy i aktywności. Dlatego chciałabym, żeby nasi uczniowie mieli przestrzeń, z której będą naprawdę dumni. Dlatego razem ze społecznością szkolną walczymy. Walczymy o nasz projekt ESZ01 i dlatego mi tak bardzo zależy. Kocham w ogóle swoją pracę, kocham ludzi, kocham uczniów i chcemy, żeby było dla nich po prostu jak najlepiej.
4: Pani dyrektor, to już niejako podsumowując naszą rozmowę, proszę jeszcze dosłownie kilka słów skierowanych do naszych słuchaczy. Dlaczego warto zagłosować na projekt S01?
2: Za jednym naszym projektem kryje się wiele możliwości. To są dyscypliny sportowe, o których wspominała pani Sylwia, czyli piłka nożna, bieganie, skok w dal, pchnięcia kulą, ale to także możliwość rozwoju naszych dzieci. Cieszy nas, gdy widzimy, że dzieci i młodzież mają miejsce, które mogą bezpiecznie spędzać czas nie tylko w czasie pobytu w szkole, ale także po południu, gdzie mogą bezpiecznie spotkać się ze swoimi znajomymi, z kolegami, koleżankami, przyjść pograć w piłkę, a ci, którzy się sportem nie interesują, mogą im po prostu pokibicować. Z całego serca prosimy o głosy, jeżeli ktoś jeszcze nie podjął decyzji. 301. Dzieci i młodzież naprawdę potrzebują tego boiska.
4: To, co warto jeszcze, myślę, powiedzieć, to, że nasi słuchacze, mieszkańcy Białegostoku nie muszą głosować tylko na jeden projekt, bo mamy chyba tutaj 4 możliwości, z tego, co dobrze pamiętam.
2: Tak.
4: Także jedną z tych możliwości właśnie może być taki projekt. To jest duża szkoła, wielu uczniów może z tego skorzystać, no i nie tylko uczniów, również mieszkańców naszego miasta. Przypomnijmy jeszcze raz, możemy głosować do 7 października, najprościej zrobić to online na stronie budżetu obywatelskiego Białegostoku. Tam należy później odebrać jeszcze SMS z 6-cyfrowym kodem, który należy wprowadzić, żeby ten głos był ważny. Można również głosować papierowo w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim i Państwa gośćmi były pani Iwona Kochanowska, zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Białymstoku, a także pani Sylwia Półkośnik, nauczycielka tej szkoły. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.

Za nami rozmowa o budżecie obywatelskim i projekcie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 w Białymstoku, o którym opowiedziały Iwona Kochanowska, zastępca dyrektora szkoły oraz nauczycielka Sylwia Półkośnik. Przypominamy, że głosowanie potrwa do 7 października. A już za kilka minut, bo punktualnie o godzinie 17, na naszej antenie serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy m.in. o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę.

0: Drodzy bracia i siostry, to już 25 lat, od kiedy Radio Ortodoksja gości w wielu prawosławnych domach. Z tej okazji zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy i do wspólnego świętowania.
1: W tym roku Radio Ortodoksja świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy naszych słuchaczy i sympatyków do wspólnej modlitwy i świętowania. W sobotę 24 października o godzinie 9 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po liturgii zapraszamy na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą siedzibę, zobaczyć, jak wygląda praca radia od kulis, zajrzeć do studia i poznać osoby, które każdego dnia tworzą nasze audycje. Na uroczystości 25-lecia Radia Ortodoksja, które odbędą się w sobotę 24 października w Białymstoku, będzie można przyjechać bezpłatnym autokarem z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Osoby, które chcą skorzystać z przejazdu, ale nie mieszkają bezpośrednio w Bielsku Podlaskim lub Siemiatyczach, również mogą się zgłaszać. Istnieje możliwość zebrania pasażerów na trasie przejazdu. W sprawie zapisów i szczegółowych informacji można kontaktować się w Bielsku Podlaskim z ojcem Mateuszem Januszkiewiczem pod numerem telefonu 518 468 647. 518 468 647. Natomiast w Siemiatyczach z Julią Ochrymiuk pod numerem telefonu 739 430 498.
0: Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z okazji 25-lecia działalności Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 5 października według nowego stylu i 22 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. 19 tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina dzisiaj proroka Jonasza, męczennika Fokasa biskupa, świętego Jonasza kapłana, ojca świętych Teofana, twórcy kanonów i Teodora Naznaczonych, a także męczennika Fokasa, ogrodnika. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o święcie parafialnym w cerkwi na Bacieczkach, o wykładzie ojca Andrzeja Kuźmy w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, a także o pielgrzymce otakarowej z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę. Serdecznie zapraszamy na uroczystości święta parafialnego ku czci patrona cerkwi na Bacieczkach świętego apostoła i ewangelisty Jana Teologa. Już w najbliższy czwartek, 8 października, w przeddzień święta, o godzinie 17 odsłużone zostanie nabożeństwo całonocnego czuwania, a o godzinie 21 akatyst ku czci świętego apostoła i ewangelisty Jana Teologa. W dniu święta, w piątek, 9 października, o godzinie 8.30 powitanie arcypasterza i o godzinie 9 uroczysta boska liturgia. Bractwo Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku serdecznie zaprasza w najbliższą niedzielę 11 października o godzinie 14 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na spotkanie zatytułowane Odnalezienie Świętego Krzyża Chrystusowego. Wykład poprowadzi ojciec Andrzej Kuźma, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego. Bractwo świętego Atanazego Brzeskiego przy parafii świętego Ducha w Białymstoku zaprasza 26 października na pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę z okazji święta Iwierskiej Ikony Matki Bożej. Wyjazd zaplanowany został na godzinę 7.15, o godzinie 10.00 udział w świętej liturgii, następnie obiad i o godzinie 13.45 planowany przejazd do monasteru świętego Dymitra Sołońskiego w Sakach, a powrót do Białegostoku zaplanowany został na około godzinę 17.00. Wszelkie informacje i zapisy dostępne są pod numerami telefonów 508 954 311 lub też 534 469 470.

Słuchacie Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na zegarach już po godzinie 17, za nami pierwsza godzina dzisiejszej audycji. Czas więc na krótkie przypomnienie tego, co jeszcze czeka nas w dzisiejszym programie. Już za chwilę usłyszymy żywot świętego Fokasa Ogrodnika. Następnie fragment z książki Starzec Józef Watopecki. O godzinie 18 czeka nas wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Łukasza, biskupa Symferopola. A po nabożeństwie po godzinie 19 wykład Iumenii Katarzyny zatytułowany Pobożność i posłannictwo kobiety i mężczyzny. Zaś punktualnie o godzinie 20 powtórka serwisu informacyjnego, a następnie kolejny odcinek audycji profilaktycznej. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalsza część ramówki programu, a przy mikrofonie do godziny 21 niezmiennie ma przyjemność towarzyszyć Państwu Paulina Bojarska. Zachęcam gorąco do pozostania z nami przy odbiornikach radiowych, a w wolnej chwili również polecam zajrzeć na naszą stronę internetową ortodoksja.pl lub także na nasz profil na Facebooku.

Mamy poniedziałek 5 października według nowego stylu oraz 22 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Już teraz zachęcamy do wysłuchania żywotu świętego Fokasa Ogrodnika, którego to pamięć czci dzisiaj Cerkiew Prawosławna, zaś do godziny 18 usłyszymy jeszcze żywot świętego proroka Jonasza oraz żywot świętego Kosmy z Zografu.

Wspomnienie świętego męczennika Fokasa, ogrodnika. Ten święty także pochodził z Synopy, ale prawdopodobnie nie był rówieśnikiem świętego męczennika Fokasa, biskupa Synopy, lecz żył na początku IV wieku. Zajmował się ogrodnictwem i z ubogimi dzielił się plonami, które zbierał ze swego małego ogrodu. Bardziej jednak troszczył się o ogród swojej duszy, w którym rozkwitały liczne święte cnoty. Sława wiernego sługi Chrystusa dotarła do rządcy miasta, który posłał żołnierzy, żeby zabili Fokasa. Gdy posłańcy przyszli do świętego, powitał ich gościnnie i łaskawie. Fokas zapytał ich o cel przybycia, a ponieważ nie podejrzewali, kim jest gospodarz, odpowiedzieli, że poszukują Fokasa ogrodnika, któremu muszą ściąć głowę.

głowę. Wtedy Fokas zdecydowanie im odpowiedział: to ja, czyńcie, co wam kazano. Żołnierze byli wstrząśnięci jego niezłomnością i nie chcieli zabijać kogoś, kto przyjął ich z taką radością. Chcieli wrócić do rządcy i powiedzieć, że wszędzie szukali Fokasa, ale go nie znaleźli. Fokas zdecydowanie odmówił i poszedł wykopać sobie grób, prosząc o nieodkładanie jego śmierci, jakby szło o jakąś pomyślną sprawę. Święty Fokas zginął śmiercią męczeńską, składając ofiarę miłą Bogu.

świętego proroka Jonasza. Święty Jonasz jest jednym z 12 proroków mniejszych Starego Testamentu. Żył w VIII wieku przed Chrystusem. Jonasz przepowiedział królowi Izraela, Jeroboamowi II, że przywróci granice swego królestwa. Pewnego razu Bóg kazał Jonaszowi udać się do Niniwy i głosić, że miasto będzie wkrótce zniszczone, jeśli jego mieszkańcy nie będą pokutować. Jonasz przeraził się i jednocześnie przeczuwał, że miłosierdzie Boże nie spełni tej przepowiedni. Wiedział, że Bóg jest dobry i miłosierny, wielce cierpliwy i litujący się nad niedolą. Prorok próbował uciec przed oblicza Pańskiego. Przyszedł do Jafy i wsiadł na statek odpływający do Tarszisz w Hiszpanii. Jednak Bóg, wszędzie będący i wszystko spełniający, wywołał burzę morską i statkowi groziło rozbicie. Marynarze zrozumieli, że przyczyną nieszczęścia jest Jonasz i wrzucili go do morza, które natychmiast się uspokoiło. W wodzie Jonasza połknęło wielkie morskie zwierzę. 3 dni i 3 noce spędził w brzuchu tego wieloryba, symbolizując tym wstąpienie Chrystusa do wnętrza ziemi. Jonasz zanosił stamtąd modlitwę. W utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos. Do pasad gór zstąpiłem, zawory ziemi zostały poza mną na zawsze. Ale Ty wyprowadziłeś życie moje z przepaści. Panie, mój Boże. Po 3 dniach Pan Bóg kazał zwierzęciu wyrzucić Jonasza na suchy ląd, całego i zdrowego. Wtedy prorok udał się do Niniwy i 3 dni chodził po mieście, głosząc, że za 40 dni Niniwa zostanie zniszczona. Ku jego wielkiemu zdumieniu mieszkańcy uwierzyli tym słowom, kajali się i ogłosili post, który dotyczył także zwierząt. Bóg odwrócił od mieszkańców Niniwy swój gniew i nie sprowadził na nich nieszczęścia. Nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Modlił się przeto do Pana i mówił: Proszę, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszisz, bo wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący się nad niedolą. Jonasz poszedł na wschód od miasta, do maleńkiego szałasu. Pan Bóg sprawił, że wyrósł krzew, aby dać Jonaszowi cień i go pocieszyć. Jednak na 2 dzień rankiem robak podgryzł roślinę, a ona uschła. Jonasz, zmęczony słonecznym żarem i silnym wschodnim wiatrem, zaczął prosić o śmierć. Wtedy Pan Bóg powiedział, że jeśli jego sługa tak bardzo martwi się o roślinę, która zginęła w ciągu 1 dnia, jakże większe powinno być współczucie Boga wobec tego miasta, w którym jest ponad 120 tysięcy mieszkańców. W ten sposób Bóg ukazał Jonaszowi i wszystkim przyszłym pokoleniom, że jego miłosierdzie przewyższa sprawiedliwość i w każdym czasie czeka na nawrócenie grzeszników, żeby byli żywi i nie umarli.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Grzegorz Teolog. Nie tyle wdawajcie się w głębokie dociekania na temat Boga, ile starajcie się naśladować Go.

Wspomnienie świętego Kosmy z Zografu. Święty Kosma żył na przełomie XIII i XIV wieku. Był Bułgarem i pobożni rodzice dali synowi dobre wykształcenie. Nauczyli go języka słowiańskiego i greckiego i chcieli, żeby się ożenił. Jednak on, kierując się miłością do Chrystusa, w tajemnicy uciekł z domu na świętą górę Athos i został mnichem w bułgarskim monasterze Zograf. Pewnego razu, gdy przyszedł do monasteru w Atopedii na święto zwiastowania, Kosma zobaczył wśród posługujących w cerkwi i przy stole kobietę. Początkowo bardzo się zasmucił z powodu takiego naruszenia monastycznej reguły, ale potem z radością zrozumiał, że to była sama Boga Rodzica, która w ten sposób mu się objawiła. Po pewnym czasie, po postrzyżynach, święty Kosma został wyświęcony na kapłana. Pewnego razu, gdy święty modlił się przed ikoną Boga Rodzicy, ze łzami pytając ją, jak zbawić duszę, usłyszał głos: „Niech mój sługa odejdzie z monasteru i trwa w samotności”. Podporządkowując się woli Bożej i otrzymawszy błogosławieństwo Ichumena, święty Kosma od tego czasu żył w milczeniu. Po pewnym czasie stał się godnym darów łaski, przekraczających naturalne możliwości człowieka, jasnowidzenia i rozróżniania zamysłów. Przez wiele lat liczni mnisi mieli wielki duchowy pożytek z jego pouczeń. Gdy życie świętego Kosmy zbliżało się ku kresowi, Chrystus objawił mu, że będzie musiał przecierpieć straszne ataki biesów. Następnego dnia świętemu Kosmie objawił się książę tego świata ze swoimi sługami. Jęczał i płakał, że nie może zniszczyć świętego Kosmy, swego najsilniejszego wroga, który przez tyle lat zwyciężał go i dzięki cnotom zdobył sobie ten tron w niebiosach, który niegdyś należał do upadłego Lucyfera. Wziąwszy ogromną dębową pałkę, bies tak silnie uderzył świętego, że ten upadł półmartwy. Z dopustu Bożego święty zmarł z powodu tych ran po dwóch dniach, 22 września 1323 roku. Gdy ojcowie monasteru przyszli pochować świętego, wokół zgromadziły się dzikie zwierzęta i do końca panichidy zachowywały głębokie milczenie. Gdy tylko ciało zasypano ziemią, zwierzęta uczciły świętego niezwykle donośnym rykiem i rozbiegły się. Po 40 dniach mnisi postanowili wykopać ciało świętego Kosmy, żeby przenieść je do monasteru. Ale w mogile nie znaleziono ciała. Tylko jeden Bóg wie, gdzie ono przebywa.

0: Już teraz na naszej antenie pora na fragment lektury. Książka autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego zatytułowana Starzec Józef Watopecki. Tytułowy bohater to jeden z kilku duchowych synów świętego Józefa Hezychasty, którego polski czytelnik mógł poznać przez lekturę książki Moje życie ze starcem Józefem. Starzec Józef Watopecki to wybitna postać współczesnego prawosławia, który nie tylko ożywił monastet Watopedii i nadał mu duchowy kierunek, ale także przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor książki, archimandryta Efrem, w piękny i prosty sposób opisuje życie swego starca i zamieszcza słowa pouczenia, które odbijają się głębokim echem w sercu czytelnika. Na blisko 500 stronach możemy przeczytać o trudach, staraniach, duchowej walce współczesnego nam człowieka, bo święty Józef zmarł w 2009 roku i znany jest z faktu, że uśmiechnął się po swojej śmierci, który poprzez swoją pokorę i codzienne pokajanie otrzymał wieniec świętości. Wspomnienia, listy i relacje, które przeplatają się z opowieścią o życiu tego wyjątkowego mnicha, sprawiają, że staje się on kimś bliskim już po kilkunastu stronach lektury. Już teraz zapraszamy do wysłuchania fragmentu pochodzącego z tej książki, a czytać dla Państwa będzie Ksenia Juchimowicz.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Środowisko duchowe w Atenach. Starzec zaczął być już znany wśród duchowych ludzi swoich czasów. W Atenach wielokrotnie spotykał się m.in. ze znanym uczonym hariografem Fotisem Kondoglu i z teologiem ojcem Janem Romanidisem. Do domu pobożnych armatorów zapraszano mnichów ze Świętej Góry oraz innych ojców, każdorazowo pragnąc odnieść dzięki nim duchowy pożytek. Ojciec Jan pisał: ten dom był błogosławioną wspólnotą i ulem kowalidów, leżącym w samym sercu próżnego blichtru i zepsutej arystokracji paleopsychiko. Ojcowie kowalidzcy byli w większości atoskimi mnichami, którzy w drugiej połowie XVIII wieku doprowadzili do odnowienia patrystycznej tradycji, przede wszystkim na terenie współczesnej Grecji, a także Turcji oraz na Bałkanach. Do najbardziej znanych reprezentantów tego ruchu należą Święty Kosmas Etolos, Święty Paisiusz Wieliczkowski, Święty Makary z Koryntu oraz Święty Nikodem Hagioryta. Przybywając wciąż w Atenach, nasz starzec pisał w 1963 roku. Przedwczoraj, w piątek, pojechaliśmy do Neamakri, gdzie znajduje się żeński monaster Świętej Paraskiewy. Wzięliśmy tam udział w liturgii i bierzmowaniu szwagra pana Kondoglu, który wyznawał wcześniej wiarę łacińską. Wielką radość sprawiło mi także to, iż mieliśmy okazję pokłonić się tam nowemu męczennikowi Efremowi. Sprawa Kondoglu jest tajemnicą, choć nie udało im się załatwić tego w taki sposób, jakim powiedziałem. Sądzę, że teraz i tak ochrzczą go od początku, jak poleciliśmy im to wraz z ojcem Filoteuszem Zerwakosem. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Ateny, niedziela o ślepcu 1963 roku. Z duchowym zainteresowaniem śledził również ascetyczne życie ojców z góry Athos. Jak on sam, obdarzeni duchowym doświadczeniem, ci pełni cnót mnisi pragnęli przekazać także i innym życie zgodne z nauką świętych ojców. W tamtych czasach hagiorytyczna tradycja nie była wcale znana, lecz odradzała się dzięki staraniom ojców takich jak starzec Józefa Watopeckiego, święty Józef Hezychasta oraz współbracia naszego starca, święty Efrem z Katunaki, ojciec Efrem Młodszy, późniejszy igumen monasteru Filoteu i starzec Haralampiusz, późniejszy przełożony monasteru świętego Dionizego, a także wielu innych, takich jak święty Sofroniusz Essex bądź starzec Teoklit ze świętego Dionizego. Józef Watopecki pisał na ten temat: dostałem list od rodziny papa Dimitriu. Piszą w nim o ojcu Teoklicie, o tym, że ciągle przemawia i napełnia lud entuzjazmem. Szczególne wrażenie miała zrobić jego homilia na niedzielę ortodoksji, podczas której powiedział on niezwykle ważne słowa na temat prawosławia. Jak mniemam, zajmuje się on teraz publikacją pism świętego Grzegorza Palamasa i być może z tej to właśnie racji spóźnia się do Aten. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, Dzień Pamięci świętego Grzegorza Palamasa, 1963 roku. Za pośrednictwem starca rodzina Paterów przekazała darowiznę na renowację kiriakonu w Nowym Skicie. Starzec uznał, że jest to dobra okazja, aby poruszyć z pozostałymi ojcami ze Skitu kwestię otoczenia opieką wspólnot swoich braci, ojca Efrema i ojca Hara Lampiusza. Pisał: opowiedziawszy o tym ojcom, poprosiłem ich, aby na znak wdzięczności, a raczej miłości, regularnie przekazywali naszym braciom trochę wody. Poprosiłem także, aby nie przeszkadzano im w napełnianiu ich reguły, co też mi obiecano. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 6 kwietnia 1963 roku. Nigdy nie prosił o nic dla siebie, zawsze mówił z wielką pokorą. Kiedy wezwał nas Chrystus, zawierzyliśmy Mu wszystko, nasze mienie i wszelkie zamiary. Cóż, jesteśmy małymi ludźmi, niczego nie osiągnęliśmy, a jednak sam Bóg wie, że co mieliśmy, to oddaliśmy. Nędzny Józefie, nie masz żadnej wartości w oczach świata. Co można zabrać biednemu mnichowi? Nie chcę żadnego z ich bogactw. A wtedy łaska przychodzi i mówi mi: widzisz, jak dotrzymuję słowa? Starzec Józef Watopecki, homilia podczas posiłku w monasterze watopeckim, 14 stycznia 1988 roku. To właśnie mawiał starzec, gdy widział, jak mimo wszelkich pokus towarzyszy mu Boża opatrzność. Z osobistym wysiłkiem i z pewnością nie bez trudu postarał się o zdobycie pieniędzy potrzebnych na doprowadzenie wody do Skitu. Pisał: właśnie budujemy wodociąg. Dostaliśmy na ten cel rządową dotację w wysokości 300 tysięcy drachm. Będziemy mieli dzięki temu wodę. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 6 kwietnia 1963 roku. W innym liście pisał o tej sprawie: ponieważ nie starczyło pieniędzy, które państwo dało nam na doprowadzenie wody, musieliśmy ponownie udać się do ministerstwa i błagać ich, by nie pozostawili nas w samym środku prac. Miałem też problemy ze zdrowiem. Musiałem jednak spotkać się z panią Paterą, gdyż trudno pisze się jej teraz listy. Świętą Górę opuściłem wraz z ojcem Cyrylem. Właśnie wróciliśmy po 14 dniach ciągłych przygód i jesteśmy bardzo zmęczeni. Odnośnie mego zdrowia, koniec końców nie miałem operacji, gdyż dzięki diecie i kilku lekom mój stan nieco się polepszył. Do tego stopnia, że zdaniem lekarza zabieg nie jest na chwilę obecną konieczny. Wydatki były wciąż duże. Po ministerstwach chodziliśmy przez mniej więcej 9 dni i nie otrzymaliśmy jeszcze ostatecznej odpowiedzi. Jesteśmy jednak dobrej nadziei. Pani Patera była trochę chora. Miała problem z oczami. Dlatego też powiedziała mi, i iż lepiej, że przyjechałem i porozmawiałem z nią osobiście, ponieważ niełatwo przychodzi jej teraz pisanie listów. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 31 maja 1961 roku.

Za nami kolejny fragment pochodzący z książki Starzec Józef Watopecki, a czytała dla Państwa Ksenia Juchimowicz. Kolejny fragment już jutro na naszej antenie, a za chwilę czeka nas następny punkt dzisiejszej ramówki, czyli wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Łukasza, biskupa Symferopola.

0: Święty Łukasz Wojno-Jasieniecki był lekarzem, chirurgiem i biskupem, którym mimo prześladowań i zesłań nie przestał pomagać chorym ani głosić wiary prawosławnej. Do końca życia łączył służbę medyczną ze służbą Bogu, a po śmierci zasłynął z cudownych uzdrowień ze swoim wstawiennictwem. Już teraz na antenie Radio Ortodoksja zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Łukasza, biskupa Symferopola.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami w Radio Ortodoksja wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Łukasza, biskupa Symferopola. Na Podlasiu w miejscowości Łaźnie nieopodal Supraśla znajduje się cerkiew poświęcona świętemu wyznawcy Łukaszowi. Jest to jedyna w Polsce cerkiew pod tym wezwaniem. A na naszej antenie już za kilka minut zapraszamy na wykład Iumeni Katarzyny z Zaleszan zatytułowany Pobożność i posłannictwo kobiety i mężczyzny.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Bazyli Wielki. Miłość do Boga jest nieopisanym skarbem. Kto go ma, ten jest niezmiernie bogaty. Kto jest go pozbawiony, ten jest biedny.

0: Już teraz zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zapraszamy na wykład Iumenii Katarzyny, przełożonej domu zakonnego w Zaleszanach. Wykład poświęcony tematowi pobożności i posłannictwa kobiety i mężczyzny.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Dzisiejszy temat jest, no, myślę, też dość szeroki. Nie mamy aż tak dużo czasu, żeby, no, tutaj się zbytnio rozwodzić. I ja sobie pomyślałam, że często jest to taki trochę też w ogóle problem rodziny, relacji w rodzinie, relacji między ludźmi, między małżonkami. Ostatnio chyba jest jednym z bardzo często poruszanych tematów, w związku z tym, że w tych wszelkich relacjach nie dzieje się za dobrze, sami lepiej wiecie ode mnie. I często są to, no, może takie podejścia, powiedzmy, psychologiczne bardziej, jak temu zaradzić, jakieś psychoterapeutyczne. A ja myślę, że najlepszą taką pomocą, może nie są tak książki i różne teorie, jak samo życie. I to, jak niektórym ludziom, dzięki ich wielkiej takiej, też bym powiedziała, i determinacji, i, nie wiem, zdecydowaniu, i chyba miłości do Boga, udaje się i być pobożnym, i jednocześnie być takim, jak mawiał święty starzec Paisjusz w obejściu z innymi ludźmi. On mówił, są ludzie, którzy są dość kanciaści, takie mają kanciaste kształty, jeżeli chodzi o swój charakter, czyli gdzie się nie poruszą, to zaraz kogoś ranią, albo zaczepią, albo krzywdzą, a trzeba być takim trochę przyszlifowanym, bardziej okrągłym, i wtedy wszystkim będzie dobrze. I nas nikt nie zrani, i my będziemy mili w obejściu z innymi. Oczywiście słowo pobożność, ja myślę, że niestety nie z innego powodu, ale z powodu postawy nas samych, ludzi tak zwanych wierzących, często nabiera takiego bardzo już wręcz, bym powiedziała, sarkastycznego może wymiaru, że jak się mówi, że ktoś jest pobożny, to bardziej ludzie, no, często, gęsto z ironią tak mówią. A to dlatego, że sami dajemy do tego powody. Przez to, że nie jesteśmy pobożni, jesteśmy bardzo niestety obłudni w tym, co się nazywa pobożnością. I nie oznacza to, że ktoś, kto robi duże pokłony, często chodzi do cerkwi, a jeszcze też i w jedzeniu się nawet ogranicza, wyczytuje wszelkie możliwe prawiła i modlitwy, już jest człowiekiem pobożnym. Wiemy o tym dokładnie z Ewangelii, kto pierwszy wszedł do raju z Chrystusem. I jakoś tam nie było mowy o tym, żeby on z cerkwi nie wychodził, ten łotr, który był ukrzyżowany po prawej stronie Chrystusa, ale nie zbawiało go to, tylko zbawiła go ta świadomość, że to Chrystus jest Bogiem, on jest nikim i że jego zbawienie jest w rękach Bożych, a nie w jego samych. Bo my niestety często uważamy, że jeżeli właśnie, tak jak już mówiłam, robimy coś niby więcej, często jest to bardziej z obowiązku niż z miłości. I to przekłada się niestety na nasze też relacje z innymi ludźmi. I ja myślę, że ten temat jest, no, bardzo poważny, bardzo współczesny, i szuka się często różnych rozwiązań, jeżeli, tak jak wspominałam, jeżeli chodzi o jakieś takie metody typowo psychologiczne, i często widzimy, że one mało co dają, bo gdzieś tam się w pewnym momencie ta psychologia kończy. Jeżeli nie ma w tym wszystkim Boga, to jakby ktoś był najmądrzejszy i stosował najlepsze metody i terapię, i tak to w gruncie rzeczy nic

0: nie daje. Myślę, że teraz w obecnych czasach też bardzo zachwiało się to, co dawniej było może w jakiś bardziej sposób, nie wiem, i dostrzegane, i pojmowane, i prostsze, czyli właśnie to, co jest w temacie, to słowo posłannictwo kobiety i mężczyzny. Te role się bardzo niestety odwróciły i efektem tego jest i rozbita rodzina, i dzieci, które później mimo wszystko nabierają takich czy innych orientacji. To się nie bierze znikąd. I to, że niestety często mężczyzna nie jest mężczyzną, a kobieta też nie jest kobietą, jest to później taki no, trochę efekt domina w domu i w społeczeństwie. I jak wiemy, że te role, jeżeli sięgniemy do Pisma Świętego, tam jest chyba jasno wszystko powiedziane, kto jest kim. I ja już tak, żeby się nie wdawać zbytnio w jakąś głębszą teologię, czy nawet w dogmatyczną, bo to akurat nie jest nasz temat, chciałabym podać parę, znaczy no może nie parę, powiedzmy na razie dwa przykłady, zobaczymy jak z czasem się wyrobimy, takich ludzi, którzy te role, jakie są nakazywane wręcz, czy to jak zostaliśmy stworzeni, jak oni te role zastosowali w swoim życiu, w rodzinie. I chcę się odnieść zupełnie do współczesnych osób, bo myślę, że takie przykłady są nam bardziej bliskie. No, nie wiem, już tak chyba się utarło, że się kojarzy często, że zaraz się odniesiemy do czegoś z Grecji. Chcę powiedzieć, że tym razem też tak będzie, bo chciałabym się tym podzielić, o czym się udało mi dowiedzieć, poznać w jakiś sposób, czy przeczytać. Otóż, tak jak mówię, w rodzinach, to nad czym się spotykamy, może ja jako ja nie tak często, ale na pewno duchownie o wiele częściej, kiedy przyjeżdżają ludzie do monasterów, czy w ogóle się zwracają do duchownych, gdzie no, rodzina wisi na włosku, a to dlatego, że na przykład mężczyzna się skarży, że całym wodzirejem w domu jest kobieta, nie dopuszcza do głosu, wszystko ma być tak, jak ona chce i z nikim się nie liczy. Druga strona, że przyjeżdża kobieta z płaczem, bo pan domu nie trzeźwieje albo po prostu jeszcze nie wiadomo, ile innych ma pań domu dookoła. I myślę, że te przyczyny tego często się nie szuka w nas też samych. Często, gęsto obarczamy innych, bo ktoś gdzieś tam, nie wiem, nie chce wrócić do domu. Może warto by było pomyśleć, dlaczego. To, że kobiety też często zapominają, jaka ich jest rola, że tak naprawdę na niej trzyma się dom, też o tym nie myślimy. Bo no, chyba winne jest nasze ja. Wszędzie. Jeżeli byśmy od tego zaczęli, każdy od siebie, żeby do innej osoby mieć i szacunku więcej i dać tą rolę, którą ona ma pełnić, niech ona pełni. Może raz jej nie wyjdzie, można doradzić, ale robić to z miłością. Ja naprawdę wierzę, że dużo rzeczy by się dało naprawić. Plus do tego oczywiście spowiedź, która bardzo często kuleje. Często rozwiązania problemów szuka się u różnych specjalistów pod tytułem szeptuchy i temu podobne rzeczy. Mogę podać przykład, taki prosty, ojcowie w sakach mówili, kiedy przyjechali państwo pod wieczór raptem do nich. Oczywiście od bramy już był płacz, bo jak to u nas w domu źle się dzieje. I pani mówi, baciuszka, po jakich, że my babachiny jeździli, na koniec się do was przyjechali. I ojciec mówi, no chyba troszkę zachwiała się ta kolejność. Może by z drugiej strony zacząć. No nie, bo może ktoś pomoże. Więc tutaj niestety w naszych regionach jest to bardzo utarte. Pierwsza pomoc znajduje się na przykład w Orli. My mieszkamy blisko, więc widzimy, co się dzieje, jakie są tam kolejki codziennie, po ile samochodów stoi. Niestety nie jest to takie niewinne, jak nam się wydaje, bo znamy też efekty tych terapii, z którymi później przyjeżdżają ludzie i różne opętania i tak dalej mają miejsce i wtedy już tam nie szukają pomocy. Więc myślę, że to, co tym bardziej powinno nas chyba skłonić do tego, żeby jakieś zrobić w środku w sobie podsumowanie i zacząć, kto tego nie robił, zrobić ten pierwszy krok i pójść do spowiedzi, poszukać w sobie jakiegoś, nie wiem, poszukać w sobie no przede wszystkim tym śmieci, które mamy każdy w duszy i postarać się jakoś zacząć robić porządek. Jeżeli każdy by tak zaczął, a wierzę, że nie zostanie to bez efektu, Na pewno dodaje to sił na przyszłość i takiej wiary, że jednak te lekarstwa rozwiązania problemu naprawdę znajdują się w cerkwi i w takim normalnym, duchowym życiu. Otóż ja, tak jak już Wam powiedziałam, chciałabym się podzielić taką, no, tym, co udało mi się przeczytać i dowiedzieć, no i trochę też zobaczyć. Może to są dwie osoby. Jedna z nich to jest postać duchownego, który zmarł w 2006 roku. Był on wikarnym, praktycznie całe życie wikarnym duchownym w jednej z największych parafii w Atenach, gdzie taka parafia liczy prawie 100 tysięcy wiernych, więc możemy sobie wyobrazić, to jest prawie pół, chyba pół naszej Polski wierzącej, gdybyśmy tak policzyli dokładnie. I ten duchowny, ojciec Mikołaj Kojonis, on się nazywał, on w ogóle pochodził z nauczycielskiej rodziny, ojciec był nauczycielem, on na początku też i był niesamowicie lubianym człowiekiem, dlatego że w szkole na Krecie uczył tylko przez pół roku, sam pochodził z Peloponezu i po tych pół roku zostawił po sobie takie wrażenie, że kiedy po 40 latach już od tamtego czasu jego byli uczniowie dowiedzieli się, że on nie żyje, większość z nich przyjechała do Aten na jego pogrzeb. To chyba świadczy o tym, jakie może wywrzeć prawdziwie wierzący człowiek wrażenie i jaki zostawić ślad w duszy. Ta jego pobożność to nie miała miejsca tylko wtedy, jak on został duchownym. Właśnie będąc zupełnie świeckim człowiekiem, promieniowało od niego dobro, był bardzo zaangażowany w to, co robił, czyli jako nauczyciel. Organizował sam bibliotekę z dziećmi, zbierali drzewo po lesie, które sprzedawali do piekarni, do panów do piekarni. Tam z drewnem jest troszkę trudniej niż u nas. I za te pieniądze kupywali książki. On też pochodził z takiej rodziny, gdzie pradziadkowie w jego akurat linii to byli wszyscy duchownymi, tylko jego ojciec był nauczycielem. I opowiadał, co to oznaczała wtedy pobożność, żebyśmy sobie trochę tak uświadomili. Taki może no, trochę wesoły przykład. Mówił, że jego pradziadek był tak prostym człowiekiem, był duchownym, ale zbytnio nie był wykształcony, tylko miał ogromny szacunek i do Boga, do wszystkiego, co Boże, i do ludzi. No i to tym samym się opłacało w jego stronę. Ja mówię, jaka była jego pobożność. Mieszkaliśmy niedaleko małego monasteru męskiego. I tam on wszystko szanował. Cokolwiek było z monasteru, wszystko mówił, że to święte. Trzeba się odnosić z szacunkiem. I któregoś razu ojciec Mikołaj jeszcze jako dziecko z braćmi biegali na podwórku i nagle zobaczyli, że przechodzą dwa muły przez ulicę. I ten dziadek ich krzyknął, szybko dzieci, wstajemy, żegnamy się i kłaniamy się mułom. A dlaczego? No bo to monachów, bo to święte. Trzeba uważać wszystko za święte, co wychodzi z monasteru. I ten ojciec wspominał po jakimś czasie, że wtedy mułom się kłanialiśmy, a teraz przechodząc koło cerkwi mało kto się przeżegna. No może jeszcze w Grecji bardziej, ale u nas chyba to rzadki widok. I w każdym razie, kiedy już ojciec Mikołaj został już duchownym, on sam miał 6 dzieci, w tym było to 2 pary bliźniąt. Jeden z jego synów obecnie jest duchownym w Atenach. Niektóre córki zostały matuszkami. Sam się oddał bardzo pracy duszpasterskiej, a cała rola takiego wychowawcy w domu, powiedzmy, i opiekuna domu przypadła na matuszkę. I to, jak on po latach mówił, to, że on mógł być oddanym takim duchownym, to była wielka zasługa matuszki, jego żony, bo ona praktycznie trzymała cały dom, wychowywała dzieci, opiekowała się nimi, a z drugiej strony też on miał ogromny do niej szacunek. Do dzieci, dzieci do dziś, same dzieci uważają, że miały świętego ojca, bo on na przykład, czy to będąc jeszcze nauczycielem, czy w domu, nigdy nie krzyczał na dzieci. Mówił, że najpierw prosił, jak zaczynały tam trochę rozrabiać, dzieci, uspokójcie się. A dlaczego? Dzieci pytały. No bo to się Bogu bardzo nie podoba, żeby tak szalejecie. To one jeszcze bardziej zaczynały szaleć, więc on przy nich stawał na kolana i patrzył do góry, podnosił wzrok i mówił, Boże, sam widzisz, prosiłem, że to ci się nie podoba. Mówiłem, żeby się uspokoiły, ale one nic, wybacz, już więcej nic nie mogę zrobić. No jakoś to tak zaczynało działać na dzieci, że się uspokajały, dalej bawiły się normalnie. I mówił też, radził ludziom, że zanim zaczniemy cokolwiek na kogo w domu krzyczeć czy się kłócić, to zastanówmy się, ile razy za tą osobę się pomodliliśmy, poprosiliśmy Boga, żeby On jakoś rozwiązał ten problem. Na pewno nie jest to zawsze takie proste, ale ja myślę, że przynajmniej spróbować warto i zobaczymy, jak szybko to będzie działało. Bo Pan Bóg nie, każde Jego słowo, jak On powiedział, jest prawdziwe. I to, że powiedział, żebyśmy prosili o wszystko Go i nam da, to też jest prawda. Tylko, że no, my o tym zapominamy, albo czasami często, gęsto traktujemy Ewangelię jak taką trochę bajkę, opowieść i może tak kiedyś było, ale teraz tak nie jest. Ci ludzie, o których mówię, mieszkali w zupełnie nam współczesnych czasach, no bo jak on zmarł w 2006 roku, więc chyba zupełnie nieodległe to są lata. Ojciec Mikołaj był, tak jak opowiadają też jego tacy no, duchowni, duchowe dzieci, że był tak oddany ludziom, którzy się też u niego spowiadali, jakie on miał podejście do ludzi i szacunek. Mówił, że kiedy widział, że ktoś przychodził, załóżmy w wieku 35 lat, po raz pierwszy do spowiedzi i widział, jak trudno jest człowiekowi zacząć i coś mówić, on nigdy nie patrzył na tą osobę, nie patrzył jej w oczy, bo mówił, że nie chciał, żeby człowiek czuł się jakkolwiek skrępowany, bo rozumie, że mu musi być trudno, tym bardziej, jeżeli ludzie mówili o swoich takich najgorszych upadkach. Uczył tym samym innych takiego podejścia do człowieka, bo my często bardzo łatwo kogoś osądzamy, oceniamy i wręcz patrzymy z pogardą. A on sam, który no, był znany ze świętego życia, do każdego podchodził z takim, no byśmy powiedzieli, nie pobłażliwością, bo nie oznaczało to, że on jest pobłażliwy wobec grzechów, ale z wyrozumiałością i szacunkiem. I nigdy nie naruszał czyjejś wolności. Mówi się, że słyszałem to od niejednej osoby, i szczególnie od pana, jest to pan taki fizyk pracujący w Instytucie Demokritos w Atenach, który był jego duchowym dzieckiem ojca Mikołaja. On też napisał o nim książkę. I on opowiadał, że on nigdy w życiu nie powiedział, masz zrobić tak, czy masz zrobić inaczej. Robił to delikatnie, sugerował, wiesz, a może by było tak dobrze postąpić. I sam słynął z posłuszeństwa, sam był wielkiej pokory człowiekiem i z takim samym sposobem odnosił się do innych ludzi. Na przykład pytano go o błogosławieństwo na jakiś wyjazd. Możesz jechać, ale wiesz, może lepiej pojutrze. Nie, ojcze, jutro mi lepiej pasuje. No jak uważasz, ale może by było lepiej pojutrze. Okazuje się, że był jakiś wypadek straszny później na drodze. Człowiek północy przestał na autostradzie, bo było ni w tą, ni we w tą. No i stwierdził, czemu nie posłuchałem ojca. I tak jak on uczył ludzi, żeby się spowiadali często, sam też mówił, co miesiąc sam chodził do spowiedzi. Był bardzo zaangażowany w życie parafii i szczególnie uratował bardzo wiele małżeństw, które już miały się rozpaść. Kiedy przychodziła, załóżmy, żona z płaczem, bo w domu się działa tragedia, on sam szedł do tego męża. Odwiedził ze swego życia większość parafii tak wielkiej i mówiono, kiedy nie wiesz, gdzie, w jaką uliczkę skręcić, czy jest ona jednokierunkowa, czy nie, pytaj ojca Mikołaja, bo on je wszystkie schodził na piechotę, na każdy kąt. Jego postać, myślę, że to jest w ogóle temat na oddzielne spotkanie, ale chcę tylko powiedzieć, że on miał, zostało kilka zdjęć jego. Za taką pracę uważał, że świeszczennik to też taki misjonarz, a więc kiedy nie miał jakichś treb w ciągu dnia, nosił taką charakterystyczną teczkę dużą ze sobą, w niej miał książki, czasopisma cerkiewne i chodził po kolei od drzwi do drzwi, odwiedzał ludzi i proponował im, żeby coś czytali, bo sam każdą wolną chwilę wykorzystywał na czytanie. I tak się stało, że podczas takich wizyt niektórzy ludzie pierwszy raz po jego wizycie w ogóle przestąpili próg cerkwi i wszystkich pokonywał swoją dobrocią i swoją taką wielką skromnością. I mówił też, że z kolei no, z jego propowiedzi, jak się okazało, nikt wtedy nie nagrywał za bardzo, nikt nie sądził, że on tak nagle odejdzie. Ojciec Mikołaj umarł właśnie w czasie takiej swojej codziennej wędrówki, odwiedzając parafian, upadł na chodniku i to już był jego koniec, po prostu zatrzymało się serce. Stało się też tak, być może dlatego, że pół roku wcześniej pochował swoją córkę, 39-letnią, która umarła z powodu błędu lekarskiego. Zalecono jej niewłaściwe zupełnie leczenie, sprzeczne z tym, co powinno być po operacji tarczycy. Więc ona jak umarła? Chcę powiedzieć, jaka to była rodzina, bo dzieci też patrząc na rodziców, którzy się ani nie kłócili i odnosili się do siebie z takim szacunkiem, same w takim duchu rosły. Więc ta jego córka Maria powiedziała, że ona nie ma zamiaru wychodzić za mąż, bo chce tak jak tato służyć cerkwi i Bogu. Więc działała przy parafii, różne takie organizowały grupy dziecięce, udzielała się bardzo charytatywnie. I po tej operacji, kiedy tak źle się poczuła, powiedziała rano: tato, a może ty byś mnie przeczyścił, bo tak mi niedobrze. No i kiedy on ją przeczyścił, zaraz godzinę po tym umarła. Powiedzieli lekarze, że ojciec Mikołaj po tym, jego serce strasznie podupadło, mimo że nic nie mówił na zewnątrz, przeżył to bardzo. I co jeszcze jest ciekawe, jaka była postawa tego człowieka? Ja myślę, że to jest właśnie prawdziwa pobożność. Nie wtedy, jak nam jest lekko i dobrze, wtedy mówimy sława Bogu. Ale wtedy, tak jak on, kiedy umiera jego córka w południe, a on ma w swoim notesie, miał taki notes, nie wiem jak to się fachowo mówi, wiemy, na każdy rok są wydawane takie książkowe notesy, gdzie mamy dni na godziny rozpisane wszystko, więc na przykład strona z jego takiego notesu była cała zapisana, 25-30 wpisów dziennie. To były jele oświeszczenia, spowiedzi, święcenia domów i tak dalej. To możemy sobie wyobrazić. To był od świtu do nocy zajęty człowiek. I on, kiedy się dowiedział, że córka nie żyje, pogrzeb miał być pojutrze, załóżmy, na trzeci dzień, a więc on na ten drugi dzień poszedł tak jak codziennie do swoich parafian, odwiedzał, spowiadał i tak dalej. Nikt się nie domyślił, że nie żyje jego córka, bo był w takim samym nastroju. I dopiero kiedy ją pochował, no stwierdzono, że troszkę się zmienił w wyglądzie, tak jak się mówi pospolicie, posunął się człowiek, no bo nie, chyba też nie jest żelaza, jest tylko człowiekiem, ale mimo to cały czas dziękował za wszystko Bogu. I jeden taki pan, stróż, który był w cerkwi, powiedział już po śmierci tej córki, że on pamięta przed tym, dość niedługi czas to był przed śmiercią córki, był zdziwiony, bo słyszał rozmowę w ołtarzu ojca Mikołaja już po służbie i on myślał, że to ktoś został z duchownych, że on rozmawia z nim na głos w ołtarzu. Ale on był zdziwiony, bo raczej on był tak cichy, nigdy nie rozmawiał. Żadnych takich zbędnych słów od niego się nie słyszało. I słyszy, że on mówi: ale to teraz tak szybko chcesz ją zabrać, może niech jeszcze parę lat pożyje, proszę. Jest chwila milczenia. Nie, Boże, nie, może jeszcze troszkę, taka młoda jeszcze, niech pobędzie z nami. Znowu jest cicho i w pewnym momencie mówi: ale jak ja śmiem tak do Ciebie mówić? To przecież Twoja wola ma być, Ty chcesz zbawienia wszystkich. Niech będzie tak, jak Ty chcesz, Boże. Ja Ci dziękuję z żoną za wszystko. No i okazało się, że właśnie minęły bodajże 2 miesiące i ta córka tak nagle zmarła. Ojciec też Mikołaj słynął właśnie ze swojej prozorliwości, którą bardzo skrzętnie ukrywał. I to, że sam umrze, wiedział o tym dokładnie, poszedł się pożegnać z najbliższymi jego ludźmi, a matuszce swojej zostawił taką kopertę i powiedział do niej: tą kopertę otworzysz tylko po mojej śmierci. Więc matuszka zapytała: no nie wiadomo, kto będzie otwierał ją, a może ty będziesz po mojej śmierci otwierał? Nie, nie, ja wiem, co mówię. Otworzysz ją po mojej śmierci. I tutaj jest pięć modlitw dla naszych dzieci. Przygotował te 5 modlitw, zanim zmarła 6 jego córka, więc wiedział, że tych dzieci zostanie 5. I to była taka modlitwa, taki powiedzmy trochę testament jego. Był to wiersz znanego greckiego poety, gdzie pisał właśnie, jak człowiek powinien żyć, na co zwracać uwagę. Też tak jakby pisał z okazji własnej śmierci i żeby nikt nie przychodził i nie płakał nad jego grobem, tylko się pomodlił, żeby Pan Bóg zabrał go tam, gdzie jest wieczna radość. To zostawił dzieciom, a matuszce własnoręcznie napisał tekst, który oprawił w ramki i podpisał na kopercie: powieś to w Twojej sypialni nad łóżkiem. Było tam napisane: do zobaczenia w niebie i dziękuję Ci za całą pomoc, jaką otrzymałam od Ciebie w życiu. Jest zrobione zdjęcie 56 godzin po jego śmierci. Wygląda tak samo, to znaczy ani nie jest blady, ani nie ma żadnej oznaki tego, że to ktoś jest nieżywy. Plus do tego oczywiście ręce giętkie, miękkie, ludzie podchodzą, biorą błogosławieństwo normalnie od tego baciuszki. Więc został on pochowany na takim jednym z większych cmentarzy w Atenach, obok swojej córki. I jak się okazało, to co znaleziono po śmierci u ojca Mikołaja, co było ciekawe, on miał takie ponaklejane swoje karteczki różne z cytatami i przy swojej szafce, w swojej sypialni była taka kartka, że jak będziesz służył liturgię, to pamiętaj, jakby się służył pierwszy raz, jedyny raz i ostatni raz. To samo miał też w ołtarzu, tam gdzie była szafa z obłaczeniami, przed tym jak miał się ubrać, tylko nie zapomnij, że być może ta twoja liturgia będzie ostatnią. Na Ewangelii, którą zawsze nosił ze sobą, miał w tej teczce, o której mówiłam, w której nosił książki, była taka już bardzo wytarta okładka, że starł się tam nawet napis, który był po grecku Nowy Testament, było napisane, ale miał naklejoną taśmą klejącą, przyklejoną karteczkę, gdzie było napisane: Mikołaju, pamiętaj, że te słowa, które tu czytasz, to mówi sam Chrystus i właśnie do ciebie, do nikogo innego osobiście. Miał też ojciec taką, powiedzmy, daczę za Atenami, taki domek, tylko dlatego, że duchownik mu powiedział, żeby oni rodzinnie kupili taki dom, żeby mógł chociaż na 1-2 dni wyjechać i odpocząć. Więc na tym podwórku chciał, żeby wszystko, on mówił, że wszystko wokół nas powinno nam przypominać o Bogu i mówić o Bogu. Miał takie różne tabliczki poprzybijane, jakieś cytaty z psalmów czy z Ewangelii, takie adekwatne do każdego przedmiotu, czy to była brama, czy to było drzewo, czy to był dom. I oczywiście opowiadać o nim można było dużo, ale to, co jest piękne, to do dziś przetrwała i żyje o nim pamięć i ludzie, bardzo wiele osób właśnie jego byłych duchowych dzieci, i które mówią, że ten człowiek, mimo że nigdy się nie wynosił, nie robił z siebie jakiegoś bardzo mądrego, zasłynął bardziej niż niejeden znany, który no, czasami na siłę próbuje się wypromować. I zawsze tak żartowano, jest takie zdjęcie akurat w książce o nim, gdzie już świętej pamięci arcybiskup Chrystodulos wręcza mu nagrodę cerkiewną za całą jego działalność i trud. On oczywiście przyjmuje to z tak pokornie schyloną głową. Jest piękny napis pod zdjęciem, że o wszelkich nagrodach, które otrzymał ojciec Mikołaj, rodzina dowiadywała się z bardzo dużym opóźnieniem i to od osób trzecich. Od niego nigdy. Jak ktoś próbował go chwalić, zabraniał kategorycznie, bo mówił, że tylko wtedy, jak będą ludzie o nim źle mówili, to proszę mu mówić, bo on czeka na to. To jest dobry znak. Jak mówią dobrze, to zatkaj uszy i nie słuchaj, bo ludzie różnych rzeczy potrafią naopowiadać. Bo ludzie uważają go za świętego człowieka, tak samo jak jego córkę, gdzie jej koleżanki chodzą na jej grób, proszą jej o pomoc i mówią, dłużej się nie czeka niż 5 minut, dosłownie, na otrzymaną pomoc. Tak samo ojciec Mikołaj, gdzie świeszczenicy jeżdżą, służą panichidy, bo mówią, że na razie to są panichidy, bo czekamy na moment, że będziemy służyli molebnie, że to jest pewne. I został w pamięci jako święty człowiek i ja myślę, że to są przykłady prawdziwej pobożności, nie takie głośne, wielkie i sztandarowe, i to dlatego, że są też natchnieniem dla innych ludzi. Relacja w jego domu między jego dziećmi, matuszką jest tak samo piękna i żyje w ludziach, kiedy ludzie opowiadają, że jeżeli dzwonili w jakiejkolwiek potrzebie do ojca, on nie miał komórki, mieli tylko stacjonarny telefon w domu, odbierała matuszka i z identyczną dobrocią, z takim współczuciem do każdego się odnosiła, że oczywiście umówi z baciuszką jak najbardziej. No jest taka opinia, że chyba cała rodzina w tym samym duchu wychowana, tym samym żyła i Pan Bóg tam naprawdę był kimś najważniejszym. Ja myślę, że tylko wtedy może być dobrze i w domu, i wszędzie, kiedy na pierwszym miejscu nie będzie nasze ja, ale będzie Bóg i będzie prawdziwa miłość. Jeszcze raz podkreślam, że no mi jest trochę też niezręcznie mówić o takich rzeczach wobec tutaj takich słuchaczy z takim stażem i rodzinnym, i życiowym, ale myślę, że, bo czasami ludzie mówią, co monach może wiedzieć o życiu w rodzinie? No może z pewnych względów niewiele, ale z innych jak najbardziej nie mało, dlatego że relacje między ludźmi naprawdę sprowadzają się do jednego. Bo Ewangelia nie była pisana ani specjalnie dla mnichów, ani specjalnie dla małżeństw. Zasady, prawo i Bóg jest jeden, tylko niestety od nas zależy, jak my to wcielimy w życie. I nie wiem, czy pamiętacie, w książce, którą wydaliśmy monasterze tam, gdzie nie widać Boga. Jest taka historia pewnej dziewczynki małej wtedy, Marii, która miała raka żuchwy, tutaj, osteosarkoma żuchwy to była. Czyli jej ojciec był okulistą, on obecnie żyje, jest to i okulista, on jest duchownym też. A ta Maria przeżyła dzięki wstawiennictwu i modlitwie świętego Porfiriusza. I tak chciałam też w związku z tym nawiązać i do świętego Porfiriusza. Okazało się, że mieli jej usuwać całą dolną żuchwę, całą szczękę, gdzie tam też rokowania na przeżycie są prawie żadne. Tylko sam fakt, co się dzieje po takiej operacji, jak dziecko wygląda, jak funkcjonuje i jak funkcjonuje rodzic wtedy, to jest no coś strasznego. Ojciec Porfiriusz się wymodlił, że okazało się, że trzeba było tylko usunąć jeden ząb, żadnej szczęki. To było ogromne zdziwienie lekarzy tam w Ameryce. Ale nie znamy części dalszej, co było z nią dalej. Otóż też no, dzięki znajomym osobom udało mi się też poznać historię tej dziewczyny. Ona wyrosła, skończyła studia, skończyła najpierw teologię, a później skończyła położnictwo. Bardzo lubiła tą pracę, taka z oddaniem poświęciła się całkowicie tej pracy. Sama wyszła za mąż, jej mąż jest pilotem wojskowym. No i kiedy urodziła 10. dziecko swoje, wcześniej się okazuje, ojciec Porfiriusz powiedział rodzicom, kiedy oni wrócili z Ameryki z nią, że jedna bieda minęła Marię, ale jeszcze chyba jedna jest przed wami. No i więcej nic poza tym. I ona była bardzo lubianą osobą. Kiedy po teologii uczyła religii, okazywało się, że w klasach, gdzie nikt nie radził sobie z dziećmi, ona wystarczało jej pół godziny, żeby dzieci chodziły za nią jak po sznurku. Kiedy wchodziła do klasy, gdzie był szał, bo grano w piłkę nożną w tym momencie, było wybite okno, więc mówili, no może ty co z nimi zrobisz, bo to już nikt nie daje rady. Więc wpadała do klasy, pytała, słuchajcie, kto jest z kim, jakie drużyny, jak się podzieliliśmy? No ci na tych, pani z kim, ja z wami. Po 5 minutach mówiła, to resztę dogramy na boisku, a teraz może zrobimy sobie lekcję, co? Posprzątamy i tak dalej, no bo pani jest w drużynie, na drugi dzień będzie z drugimi, no w przeciwnej drużynie. I tym zdobywała te dzieci. W ogóle bardzo lubiła dzieci i się okazuje, że sama, mając 10 dzieci, kiedy ją pytano, jak ty sobie dajesz radę i praca zawodowa i tyle dzieci w domu, więc ona mówiła, no ja chodzę po domu jak kaczka, a one za mną jak kaczuszki. I wszystkie ją bardzo dzieci lubiły, bo była tak oddana, tak dobra i tak wspaniała była ta relacja między nimi jako małżonkami. I w zeszłym roku tak się złożyło, że rodziła jej koleżanka dziecko, poprosiła, żeby ona koniecznie przyjechała do porodu. Więc ona, to najmniejsze dziecko miało jeszcze chyba 50 dni nie było, 1,5 miesiąca. Pojechała do tego porodu, wracała nad ranem. Ona mieszkała w miejscowości Oropos, pewnie znane większości, gdzie jest jeden z ojców z Polski, ojciec Afanasij w monasterze tam w Grecji. I przed samym Oropos wpadła pod ciężar, nie wiadomo z jakich przyczyn, czy zasnęła, może była zmęczona, wjechała pod ciężarówkę i zginęła na miejscu w wieku 42 lat. I to, co było później, myślę, że było piękne, bo tak jak słyszałam różne komentarze, nawet zostały zrobione programy w telewizji właśnie o prawdziwej pobożności. Co to znaczy wierzący człowiek? Kiedy odbywał się jej pogrzeb odbywał się w monasterze właśnie założonym przez starca Porfiria w Milesi. Znajomi mi mówili, że takiego tłumu nikt nie widział na żadnym pogrzebie. Było mnóstwo ludzi, mnóstwo mam z małymi dziećmi, które się przy niej rodziły. Ale największym chyba takim zaskoczeniem, wręcz szokiem dla niektórych, była postawa rodziny w czasie tego pogrzebu. Czyli rodziców, jej męża i dzieci. Na pogrzebie nie było tylko tego najmniejszego dziecka, które miało 1,5 miesiąca. Dzieci były wszystkie ubrane na biało. Niosły statem trumnę, najstarszy syn śpiewał akurat na klirosie. Niosły trumnę, śpiewając stichiry Paschy. Bo przecież mamy odprowadzają na niebo, u mamy już jest Pascha. I jak powiedziała jedna z jej starszych córek, niedługo przed tym wypadkiem ona zawołała do siebie starsze dzieci i mówi, słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. Jeżeli na przykład by tak się stało, że nagle by zabił mnie samochód na drodze, To co powiecie młodszym dzieciom? Że zabił mnie samochód? Czy że Pan Bóg mnie zabrał na niebo? Ona mówi, nie no mamo, że Pan Bóg zabrał cię na niebo. No to pamiętajcie, umawiamy się, że tak ma być. No i wtedy widząc postawy tych dzieci, ludzie podchodzili, składali wyrazy współczucia im i mężowi. Dzieci odpowiadały, Chrystus wskrzesie. Był to dla wszystkich ogromny szok i ludzie mówili, że jest im wstyd na cokolwiek narzekać, kiedy tu zostaje 10 dzieci z mężem, który został na rok zwolniony z pracy, no bo z przyczyn różnych. I to, że to nie był żaden na pokaz, tak jak my często niektórzy płaczą na pokaz, lamentują, bo jest im tak źle, że cały świat musi o tym wiedzieć. Tu się okazuje, że ta ich postawa, tak jak później w jednym z wywiadów powiedział już ich dziadek, czyli ojciec tej Maryi, dziennikarka go zapytała, no ojcze, to jest na nas wszystkich szok, bo skóra cierpnie na samą myśl, że kogoś mogłoby coś takiego spotkać. A on mówi, no ja wiem, ale że cierpnie, słyszę i widzę to nieraz sam jako duchowny, ale słuchajcie, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my naprawdę wierzymy w to, co mówimy? Czy tylko wierzymy i mówimy innym, że wierzymy, a jak coś przychodzi, spotyka nas trudnego, to za dobre dziękujemy, za złe nie. A jak mogły dzieci tak do tego podejść? One w tym zostały wychowane, w tym duchu. I wiedziały, że to, co mówi mama, jest prawdziwe, bo ona też tak żyła. Więc myślę, że ta ich postawa mówi więcej niż czasami tomy przeczytanych książek i mówi też o tym, że da się żyć prawdziwie, pobożnie, da się wypracować taką relację też w domu, tylko gdzieś tam czasami brakuje nam też ofiarności takiej. Byśmy chcieli, żeby to ktoś inny i schylił głowy przed nami i żeby nam było dobrze, a my wtedy albo nam się to spodoba, albo nie. I przyczyna, tak jak już powiedziałam, i myślę, że no może też sposób na to, żeby było nam łatwiej, jednak chyba kryje się w tym, że gdzieś, tak byśmy powiedzieli, leży nasze życie duchowe zupełnie. Bardziej działamy emocjami, nerwami i dogryzaniem sobie, które absolutnie nic nie daje. Kiedyś czytając jedną książkę o takim gruzińskim współczesnym duchownym, on opowiadał historię swoje takie z praktyki kapłańskiej. Kiedy przyszła pani z żalem strasznym na męża, ojcze, jak dalej żyć, bo przychodzi po pracy, pijany i zaczyna się taka awantura, on słowo, ja drugie, on trzecie, czwarte i wszystko lecą, sprzęty różne w domu i tak dalej. Ojciec mówi, wiesz, jest jeden sposób. Jaki? Jak już widzisz, zbliża się do domu, słyszysz, już coś tam mamrocze, idzie piany, szybko pół szklanki wody święconej do buzi i tylko wtedy połkniesz, jak zaśnie. Ale jak to, ojcze? To zobaczysz, działa, zobaczysz, że działa. Więc on słyszy stukot pod drzwiami, idzie, bierze pół szklanki wody do buzi, no i ten zaczyna tam, a to nie tak w domu, a to nie tam, no nijako, powiedziała, że będzie słuchać, nie ma jak odpowiedzieć. Jeszcze parę razy, a to taka niesiaka, co ty na to? Nic, nabrała wody do buzi święconej. Jeszcze kilka obelg, pomamrotał, poszedł spać. Dzień drugi, znowu to samo, znowu wody do buzi. Już połowy mniej mamrotał, bo nic nie odpowiada, nie ma jak się kłócić. W końcu po miesiącu przychodzi pijany, poszedł spać, nic się nie odezwał. Jeszcze minęło parę dni, przyszedł trzeźwy do domu. No i ona po tym wszystkim myśli, ale cud, tak jak powiedział ten ojciec, działa. Idzie do duchownego powie, i jak mówi ten ojciec Rafim, jak pomogło? Ojcze, inny człowiek. A co? No najpierw tak mniej, mówił mniej. Ja tak jak mówiliście, zasnął, połykałam tą wodę, a teraz nawet przyszedł trzeźwy. On mówi, dziwisz się, że pił? Jeżeli non stop tyle słyszał w domu, to patrz, nawet zbudziło mu się picie, bo miło wracać do domu, co? No miło, widzisz, działa, działa. Także czasami może spróbować i takich sposobów. To taki, no i z humorem i prawdziwy, ale może kończąc, chciałem powiedzieć jeszcze przykład chyba z 2 czy 3 krótkich zapisanych kazań ojca Mikołaja, którym zaczęłam. Znamy wszyscy taką przypowieść Chrystusa, kiedy on mówi o tym, jak to król przygotował przyjęcie, zwołał ludzi, no i na nie, i jeden nie mógł, bo się ożenił właśnie, drugi kupił woły, trzeci jeszcze jakieś zajęcie, czwarty teraz by pewnie też miał dodatkowy etat, pracę, samochód, nie wiem co. I ojciec Mikołaj powiedział, że tym przyjęciem dla nas jest to Eucharystia, którą nam przygotował nasz Król, czyli Bóg. I jak idziemy do cerkwi, On wszystkich zaprasza do przeczyszczenia. Po to jest liturgia. I teraz niech każdy się zastanowi, z jakiego powodu on nie korzysta z tej uczty. I myślę, że nie będzie żadnej przyczyny poza nami samymi. Nikt nam w tym nie przeszkadza. Jeżeli to jest największe, co możemy przyjąć, największe lekarstwo na wszystko, więc wtedy zastanówmy się, czy ta nasza pobożność, która się sprowadza do modlitw w domu, czy może no nie pół szklanki, ale ciut wody święconej radość się napijemy, nie na wieczór, czy to oby o to chodzi? Bo często sami przed sobą udajemy, żeby się usprawiedliwić, że jest wszystko w porządku, zostawiając na boku to, co jest najważniejsze. A jakim człowiek powinien przystępować do Eucharystii, też chyba wiemy. Jak nie wiemy, to możemy sobie doczytać, przygotować się, poradzić się duchownym. I ja wierzę, że wtedy dopiero nasze życie naprawdę nabierze innego wymiaru i innym będzie się chciało z nami być. Jeżeli będzie w nas Bóg przebywał, to jest wtedy łaska Boża z nami. A tam właśnie ludzie się czują dobrze. Kiedy tam, gdzie jest Pan Bóg, gdzie jest zło i diabeł, każdy jak najchętniej ucieka z takiego domu, z takiego środowiska i od takiego człowieka. I ja myślę, że tym my możemy w pozytywnym sensie wpłynąć i na resztę otaczającego nas świata, bo jak mówił ojciec Paisji, że jeżeli chcesz naprawić cerkiew, bo często narzekamy, wszystko jest nie tak, chcesz naprawić coś w domu, zacznij od siebie. I to jest jedyne realne, co możemy zrobić. Bo reszta jest bardziej w sferze naszych, nie wiem, marzeń i oczekiwań. Także no, życzę wszystkim i sobie też, żeby jak najmniej w nas było takiej obłudy, tego, co Chrystus krytykował, czyli takiego faryzeusza, a żeby jak najbardziej może się zbliżyć do tego, kto żałował za wszystko i nie śmiał podnosić oczu w ogóle na niebo. I to, co Pan Bóg zawsze chce od nas widzieć i czuć, to nasze czyste serce. Nic tak się Bogu nie podoba i nie jest tak miłe. I życzę, żeby dobry Bóg sprawił, żeby chociaż odrobinę te nasze serce stały się czyściejsze, milsze, innym i sobie będzie łatwiej żyć i innym. Daj Boże.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Za nami wykład Iumenii Katarzyny z Zaleszan na temat pobożności i posłannictwa kobiety i mężczyzny. Spotkanie poświęcone było różnicom, wzajemnemu uzupełnianiu się oraz duchowemu powołaniu kobiet i mężczyzn w tradycji prawosławnej. Wykład ten znajdą również Państwo na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl. A na falach Radia Ortodoksja już punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego, a następnie zapraszamy na kolejny odcinek audycji profilaktycznej.

0: Drodzy bracia i siostry, to już 25 lat, od kiedy Radio Ortodoksja gości w wielu prawosławnych domach. Z tej okazji zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy i do wspólnego świętowania.
1: W tym roku Radio Ortodoksja świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy naszych słuchaczy i sympatyków do wspólnej modlitwy i świętowania. W sobotę 24 października o godzinie 9 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po liturgii zapraszamy na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą siedzibę, zobaczyć, jak wygląda praca radia od kulis, zajrzeć do studia i poznać osoby, które każdego dnia tworzą nasze audycje. Na uroczystości 25-lecia Radia Ortodoksja, które odbędą się w sobotę 24 października w Białymstoku, będzie można przyjechać bezpłatnym autokarem z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Osoby, które chcą skorzystać z przejazdu, ale nie mieszkają bezpośrednio w Bielsku Podlaskim lub Siemiatyczach, również mogą się zgłaszać. Istnieje możliwość zebrania pasażerów na trasie przejazdu. W sprawie zapisów i szczegółowych informacji można kontaktować się w Bielsku Podlaskim z ojcem Mateuszem Januszkiewiczem pod numerem telefonu 518 468 647. 518 468 647. Natomiast w Siemiatyczach z Julią Ochrymiuk pod numerem telefonu 739 430 498.
0: Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z okazji 25-lecia działalności Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 5 października według nowego stylu i 22 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. 19 tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina dzisiaj proroka Jonasza, męczennika Fokasa biskupa, świętego Jonasza kapłana, ojca świętych Teofana, twórcy kanonów i Teodora naznaczonych, a także męczennika Fokasa, ogrodnika. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o święcie parafialnym w cerkwi na Bacieczkach, o wykładzie ojca Andrzeja Kuźmy w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, a także o pielgrzymce utakarowej z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę. Serdecznie zapraszamy na uroczystości święta parafialnego ku czci patrona cerkwi na Bacieczkach świętego apostoła i ewangelisty Jana Teologa. Już w najbliższy czwartek, 8 października, w przeddzień święta, o godzinie 17 odsłużone zostanie nabożeństwo całonocnego czuwania, a o godzinie 21 akatyst ku czci świętego apostoła i ewangelisty Jana Teologa. W dniu święta, w piątek 9 października, o godzinie 8.30 powitanie arcypasterza i o godzinie 9 uroczysta boska liturgia. Bractwo Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku serdecznie zaprasza w najbliższą niedzielę 11 października o godzinie 14 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na spotkanie zatytułowane Odnalezienie Świętego Krzyża Chrystusowego. Wykład poprowadzi ojciec Andrzej Kuźma, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego. Bractwo Świętego Atanazego Brzeskiego przy parafii Świętego Ducha w Białymstoku zaprasza 26 października na pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę z okazji święta Iwierskiej Ikony Matki Bożej. Wyjazd zaplanowany został na godzinę 7.15, o godzinie 10.00 udział w świętej liturgii, następnie obiad i o godzinie 13.45 planowany przejazd do monasteru Świętego Dymitra Sołońskiego w Sakach, a powrót do Białegostoku zaplanowany został na około godzinę 17.00. Wszelkie informacje i zapisy dostępne są pod numerami telefonów 508 954 311 lub też 534 469 470.

I już teraz pora na kolejny odcinek audycji profilaktycznej, w której o tym, co może prowadzić człowieka na drogę konfliktu z prawem, jak dużą rolę odgrywają rodzina, rówieśnicy i internet oraz co dzieje się z człowiekiem, kiedy trafia za więzienne mury. Na te wszystkie pytania odpowiedź znajdziemy w programie, który przygotowała dla nas Julia Ochrymiuk.

0: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Drodzy słuchacze, witamy w kolejnym odcinku naszej audycji profilaktycznej. Tym razem porozmawiamy o tym, co może prowadzić człowieka do konfliktu z prawem, ale przede wszystkim o tym, czy można takim sytuacjom zapobiegać i jak reagować, kiedy pojawią się pierwsze niepokojące sygnały. Naszymi gośćmi są dziś dyrektor aresztu śledczego w Białymstoku kapitan Paweł Kasprzak oraz kapelan więziennictwa ojciec Adam Krzysztofowicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Sława Jezusu Chrystu.
1: Spojrzymy więc na ten temat z dwóch perspektyw. Prawa i codziennej pracy z osobami pozbawionymi wolności. Na początek, jakie sytuacje i zachowania najczęściej prowadzą ludzi do konfliktu z prawem?
2: Ludzie najczęściej wchodzą w konflikt z prawem i wynika to z wpływu środowiska oraz silnych, niekontrolowanych emocji, z powodów też problemów finansowych, ale przede wszystkim też z uzależnień. Czynniki te rzadko występują pojedynczo, najczęściej nakładają się na siebie i jest to wiele czynników powodujących to, iż ludzie wchodzą w konflikt z prawem. W ogólnych statystykach też kryminalnych szacuje się, że od 60 do 80 wszystkich przestępstw i zatrzymań ma związek z alkoholem lub narkotykami. Nawet do 80% osób pozbawionych wolności, osób przebywających w zakładach karnych, aresztach śledczych, potwierdza to, iż substancjami psychoaktywnymi mieli w przeszłości do czynienia.
1: Skoro wiemy już, jakie sytuacje mogą prowadzić do przekroczenia prawa, warto zastanowić się, czy można zareagować wcześniej, zanim dojdzie do pierwszego poważnego problemu. Od czego tak naprawdę zaczyna się profilaktyka przestępczości? Czy można zapobiec temu, zanim pojawi się pierwszy problem?
2: Oczywiście. Profilaktyka jest bardzo ważna i bardzo istotnym elementem. Ja tak profilaktykę podzieliłbym na trzy poziomy. Ogólną, którą należy kierować do całego społeczeństwa, nakładając nacisk na dzieci i młodzież poprzez edukację, poprzez naukę i promowanie zdrowego stylu życia. Następnie wyodrębniłbym tutaj rozdział dla profilaktyki selektywnej, czyli już stricte i konkretnie dla konkretnej grupy z podwyższonego ryzyka poprzez wczesne interwencje różnego rodzaju w przypadku przeciwdziałania uzależnieniom oraz organizację czasu wolnego ludziom, a także indywidualną dla osób, które już złamały prawo i w późniejszym czasie trafiły do zakładu karnego w celu odbycia kary i pozbawienia wolności. I tutaj mamy do czynienia z pracą nad taką osobą w izolacji penitencjarnej. Bardzo ważne w pierwszym etapie izolacji penitencjarnej jest, aby dobrze zdiagnozować problem, albo aby dobrze zdiagnozować deficyty i na tych deficytach oprzeć kolejne etapy pracy nad tą osobą. Mam tu na myśli działania resocjalizacyjne. Po przepracowaniu tych najważniejszych deficytów, problemów osoby należy zająć się prognozowaniem nad jej pobytem w czasie odbywania kary w danym typie zakładu karnego, rodzaju odbywania kary, a także jej pobytem i pobytami poza terenem zakładu karnego. Mam tu na myśli różnego rodzaju przepustki, zezwolenia, aby ostatecznie w kolejnym procesie, w kolejnym etapie procesu resocjalizacji wnioskować przykładowo takiemu osadzonej o instytucję warunkowego przedterminowego zwolnienia, aby tą osobę przywracać do społeczeństwa.
1: Jak dużą rolę w sytuacjach prowadzących do złych czynów odgrywa środowisko, rodzina, znajomi, grupa rówieśnicza, a dziś także internet i media społecznościowe?
2: Środowisko odgrywa kluczową rolę, najważniejszą według mnie. według kryminologów wręcz decydującą rolę w kształtowaniu zachowań przestępczych. Choć ostateczną decyzję o złamaniu prawa podejmuje sama osoba, jednostka, to właśnie otoczenie społeczne tworzy warunki, kieruje bodźce, dostarcza tych bodźców, a także wręcz wymusza wejście na drogę przestępstwa.
1: A skoro mówimy o wpływie środowiska, warto spojrzeć również na to, co dzieje się później, kiedy człowiek trafia już do zakładu karnego. Jak wygląda wpływ środowiska na człowieka już podczas odbywania kary? Czy pobyt w więzieniu może być także czasem przewartościowania swojego życia?
3: Wspomnieliśmy tutaj o rodzinie. Warto zauważyć, że właśnie rodzina jest tym pierwszym miejscem, społecznością, w której uczymy się empatii, wszelkich norm, ale także i konsekwencji swoich działań. Dzieci, które wychowują się w domach, gdzie jest obecna agresja lub też zaniedbane są dzieci, pojawiają się jakieś konflikty,

0: charakteru popełnionego czynu oraz dostępnego wsparcia. Na pewno kluczowym takim momentem w przewartościowaniu swego zachowania, swego błędu, na pewno jest refleksja nad własnym postępowaniem. Takim przykładem klasycznym, ewangelicznym jest przypowieść o synu marnotrawnym, kiedy on dostąpił takiego momentu, kiedy jest powiedziane, wejrzał głęboko w swoje serce, zobaczył, jak odszedł daleko od domu rodzinnego. I ta refleksja, te przemyślenia powinny być tym początkiem analizy swoich błędów, co tak naprawdę się wydarzyło, jakie są konsekwencje czynu. Na pewno wielkim wsparciem jest też pomoc w tych leczeniu uzależnień. Czas, który spędza w zamknięciu, w izolacji, no, wymaga pracy nad własną osobą. Ku temu mogą służyć osoby, które pracują. Są to wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, a przede wszystkim kapelan, który powinien pomóc w tej drodze naprawiania swojego błędu.
1: Pobyt w więzieniu to jednak nie tylko sama kara. To również codzienne zmaganie się z różnymi problemami i często bardzo trudnymi emocjami. Z jakimi problemami najczęściej mierzą się osadzeni?
2: Osadzeni w zakładach karnych mierzą się z wieloma problemami. Począwszy od głębokich kryzysów psychicznych, przez rzeczywistość za murami. Do najczęstszych problemów zaliczyłbym szok izolacyjny. To te pierwsze etapy w warunkach izolacji penitencjarnej mogą prowadzić do stanów lękowych, do chronicznego stresu, spowodowane utratą wolności, prywatności. Często mamy też do czynienia z syndromem odstawienia i głodu narkotykowego, ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, ogromna część osób trafiających za mury więźniów to osoby uzależnione albo mających do czynienia z substancjami psychoaktywnymi. Muszą zmierzyć się z nagłym odcięciem od alkoholu, narkotyków, hazardu. Następnym na pewno będzie poczucie winy i rozłąka z rodziną. Tęsknota za dziećmi, partnerami oraz świadomość, że zawiodło się najbliższych. Jest to na pewno bardzo trudne i bardzo wielki jest to ciężar psychiczny. Często to prowadzi do rozpadu ich związków na wolności. Służba więzienna realizuje działania mające nie tylko izolację, ale przede wszystkim resocjalizację oraz społeczną readaptację osadzonych, aby przerwać wspomniane chwilę wcześniej błędne koło kadra penitencjarna. I tutaj mam na myśli wychowawców, psychologów, terapeutów, kapelana więziennego. Wdraża programy celowane bezpośrednio w najczęstsze problemy osób pozbawionych wolności. I tutaj do takich grup, na które kładziemy ogromny nacisk, no to na pewno są to programy redukcji agresji, stresu, takie jak trening zastępowania agresji ART. I tutaj kwalifikujemy skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy, uczymy ich metod kontrolowania gniewu, oswajania lęku oraz konstruktywnego radzenia sobie ze stresem. Bardzo ważnym środkiem oddziaływania resocjalizacyjnego na pewno jest praca i zdobywanie kwalifikacji zawodowych. Osadzeni w ten sposób uczą się nawyku pracy, a także systematyczności odpowiedzialności. Osadzeni pracują zarówno na terenie zakładu karnego w początkowym okresie odbywania kary, a także są kwalifikowani po pozytywnej prognozie do zatrudnienia zewnętrznego u kontrahentów zewnętrznych, gdzie mogą też zarobić pieniążki na utrzymanie siebie podczas odbywania kary, a także przekazywanie tych środków osobom bliskim, które pozostały na wolności. Na pewno też bardzo ważne jest podtrzymywanie więzi

0: rodzinnych i tutaj też kładziemy duży nacisk na takie programy, które mają na celu integrację rodzin. I to są programy przygotowujące skazanych do ról rodzicielskich, a także do tego, aby odbudowywać relacje z dziećmi, partnerami. Organizowane są również specjalne widzenia, które nie odbywają się w sposób formalny przy stoliku, tylko czasami w dniu ojca, w dniu matki bądź w dniu dziecka odbywają się po prostu na kocyku na terenie zielonym.
1: Właśnie w tych trudnych sytuacjach pojawia się także osoba kapelana, który może towarzyszyć osadzonym w zupełnie inny sposób niż funkcjonariusze czy terapeuci. Ojciec Adam, którego gościmy dziś w naszym studiu, pełni właśnie funkcję kapelana więziennego. Jak wygląda taka posługa i na czym polegają zadania?
2: Na pewno posługa kapelana jest bardzo zróżnicowana. Najkrócej ujmując, możemy powiedzieć, że służymy drugiemu człowiekowi. Człowiekowi, który zbłądził, który popełnił przewinienie, który przekroczył prawo i znajduje się w miejscu zamkniętym, w izolacji. I wtedy ta służba drugiemu człowiekowi polega na tym, żeby kapelan był takim przewodnikiem duchowym, duchowym opiekunem. Skupiamy się, żeby był rozwój sfery duchowej osób w izolacji. Postawa duchownego powinna odzwierciedlać dobroć i miłość Chrystusa wobec każdego człowieka, który popełnił grzech. To także odbudowanie właśnie relacji z drugim człowiekiem, a tym samym właśnie relacji z Bogiem poprzez zaufanie. Kapelani, którzy niosą posługę w więzieniach, mają szereg różnych zadań. No, takie klasyczne, charakteryzujące się działania to przede wszystkim udzielanie posług religijnych, tak, odprawianie nabożeństw, udzielanie sakramentów, ale w szerszym znaczeniu to także prowadzenie działalności duszpasterskiej, do której może się zawierać prowadzenie katechezy, rekolekcji, rozmów indywidualnych, spotkań wigilijnych, różnych działań, także i profilaktycznych, które mają na celu przywrócenie danego człowieka do społeczeństwa, wpajanie mu pewnych wartości, nie tylko chrześcijańskich, ale ogólnospołecznych, aby minimalizować ryzyko przestępczości i demoralizacji społecznej.
1: Chciałabym jeszcze poruszyć wątek młodzieży. Czego młodzi ludzie często nie wiedzą o odpowiedzialności prawnej? Czy są zachowania, które wydają im się niewinne, a mogą mieć poważne konsekwencje?
0: Młodzi ludzie najczęściej nie zdają sobie sprawy z tego, jaką krzywdę wyrządzają sobie wzajemnie, jak wcześnie zaczyna się odpowiedzialność prawna oraz jak poważne i długofalowe skutki niosą za sobą czyny uznawane przez nich za głupie żarty lub błędy młodości. Dzisiaj mamy do czynienia w dużej mierze z hejtem. Hejt w internecie to idealny przykład sytuacji, w której młodym ludziom wydaje się, że jedynie wyrażają swoje zdanie lub biorą udział w tak zwanej szkolnej dramie, podczas gdy w rzeczywistości wchodzą w poważny konflikt z prawem. Młodzi ludzie często myślą, że napisanie komuś jesteś zerem, jesteś zły, jesteś niedobry i tak dalej, albo rozpowszechnianie plotek na temat innej osoby to wyłącznie sprawa prywatna i nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, a w polskim prawie takie zachowania są wprost zdefiniowane jako czyny karalne w postaci znieważenia. Znieważenie to bezpośrednie obrażanie kogoś, używanie wulgaryzmów, zniesławienie, pomawianie kogoś o zachowania, które mogą go poniżyć w oczach właśnie kolegów, pisanie, że ktoś pije, kradnie lub opuszcza się lub puszcza się w szkole, no to są takie znamiona przestępstw, o których mowa w kodeksie karnym pod artykułem 212.
2: Tak, dokładnie. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że ta granica odpowiedzialności prawnej w naszym kraju zaczyna się o wiele wcześniej niż to, ta umowna data, wiek 18 lat. No pewno spotykamy się w swoim codziennym życiu z różnymi sytuacjami, kiedy ludzie udostępniają, także i młodzi ludzie udostępniają czyjś wizerunek, piszą obraźliwe komentarze, tak zwany hejt. Jesteśmy na to narażeni, także i my, jako dorośli. Mogą się logować na różne cudze konta, niszczyć mienie. I często ta odpowiedzialność jest zbiorowa. Młodzi ludzie myślą, że czyniąc niewłaściwy sposób, tłumaczą się, że bo tak czynią wszyscy. I myślę, że ta odpowiedzialność się rozmyje. Ja pamiętam przykład z moich pierwszych lat posługi kapelańskiej, kiedy rodzice młodego człowieka, chłopaka, zadzwonili do mnie i chcieli porozmawiać. Przedstawili mi obraz życia swego syna. Otóż był wychowany przez swoich dziadków, a rodzice przebywali za granicą, utrzymując swój dom i rodzinę. No ale niestety w momencie, kiedy zabrakło pewnej rodzicielskiej opieki, tego wsparcia, pewnie i rozmów, może nie wszystko zapewnili mu dziadkowie, to w te miejsce właśnie, te pole zagospodarowane zostało przez rówieśników, kolegów i właśnie z tej sfery przestępczości, kiedy zaczęli napadać na sklepy, zaczęli krzywdzić innych ludzi. Wmawiano temu młodemu człowiekowi, że ty nie masz 18 lat, nie będziesz odpowiadał za swoje czyny, tak jak dorosła osoba. No było to mylnym pojęciem. Ten młody chłopak trafił początkowo do poprawczaka, potem już jako osiągnął kolejne lata swego wieku i trafił właśnie do aresztu śledczego. I widzimy więc, że często nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji swoich działań. Wydaje nam się, że coś, co jest drobnym jakimś sprawą, mam na myśli tutaj hejt, jakąś opinię, jesteśmy anonimowi w internecie, właśnie w mediach społecznościowych, myślimy, że nie będziemy za to odpowiadać jako czyn karalny, zagrożony pozbawieniem wolności. Niestety nanosimy już pewien ślad na swoją kartotekę.
1: Za konkretnym czynem zawsze stoi jednak człowiek i jego historia. A kiedy zaczyna on rozumieć, co zrobił i jakie były tego konsekwencje, może pojawić się poczucie winy i żal. Jak rozmawiać z osobą, która bardzo żałuje tego, co zrobiła? Co można jej powiedzieć, żeby poczucie winy nie prowadziło do przekonania, że niczego już się nie da zmienić?
2: Na pewno działania rodziców, wychowawców, nauczycieli, one mają podobne znaczenie. To, co możemy uczynić w tych pierwszych momentach, kiedy widzimy, że człowiek źle postępuje, powinniśmy zareagować, ale może nie krytykować, ale zawsze dać takie miejsce do rozmów, rozmawiać o zachowaniach, dlaczego się to wydarzyło, jakie niesie skutki negatywne, jakie konsekwencje może być w tym złym działaniu. Możemy także jako rodzice wesprzeć daną osobę, dać jakieś takie poczucie, jakąś alternatywę, jakiś zamiennik, to co człowiek może się w czymś spełniać, w jakiejś pasji, w jakimś zainteresowaniu i zapewnić mu, że jest ważną osobą, akceptowalną. Dać mu szansę, żeby się wykazał. Jeśli chodzi o szkołę, nauczycieli, na pewno mają więcej możliwości, dlatego że też jest i osoba pedagoga, psychologa, terapeutów, konsultacji ze specjalistą. Na pewno te wszystkie instytucje powinny z sobą współpracować. No, jeśli mówimy tu o perspektywie duchowej, zawsze wsparciem jest nieodzowna modlitwa, która pomaga w codziennych trudnościach i zmaganiu się także ze swoimi słabościami.
1: Odpowiedzialność za własne decyzje jest ważna, ale równie ważne jest to, żeby odpowiednio wcześnie zauważyć, że ktoś może zmierzać w niewłaściwym kierunku. Co może właśnie zrobić rodzic, nauczyciel czy bliska osoba, jeśli zauważy, że młody człowiek zaczyna mieć kontakt ze środowiskiem, które może prowadzić go w niewłaściwym kierunku?
2: Rozmowa na pewno może pomóc człowiekowi odbudować swoje życie, ale istotną sprawą na pewno jest wiara. To ona nadaje sens naszemu życiu, może odbudować nasz cel w życiu, zwłaszcza w tych momentach bardzo kryzysowych, kiedy wydaje nam się, że nie ma innego wyjścia, kiedy świat się zawala, wszyscy od nas odstępują, nasi bliscy, nasi znajomi, często nas potępiają za to, co uczyniliśmy. Osłabione są relacje z rodziną, ten system wartości upada, to wtedy właśnie kluczowym takim momentem jest wiara z naciskiem na miłosierdzie Boże i na to, że każdy człowiek, mimo że popełnił jakieś przestępstwo, ma możliwość rozpoczęcia życia na nowo.
1: Czy w profilaktyce najważniejsze jest straszenie konsekwencjami, czy raczej uczenie młodych ludzi odpowiedzialności za własne decyzje?
0: Straszenie konsekwencjami w profilaktyce nie powinno być najważniejsze. W profilaktyce zdecydowanie ważniejsze i bezporównywalnie skuteczniejsze jest uczenie młodych ludzi odpowiedzialności za własne decyzje. Uczenie odpowiedzialności nie polega na mówieniu, czego nie wolno, ale pokazywaniu mechanizmu każde twoje działanie rodzi określony skutek, za które ty, konkretnie ty, ponosisz konsekwencje. Musimy jako społeczeństwo robić wszystko, aby młodym ludziom pokazywać, aby modnym było bycie fair. Ale zasady fair play, fair, zyskują status fajności tylko wtedy, gdy młodzież zobaczy w nich autentyczną siłę, klasę i przepustkę do szacunku w grupie rówieśniczej.
1: Na koniec chciałabym zatrzymać się właśnie przy tej możliwości zmiany, bo chyba jednym z najważniejszych pytań z perspektywy duchowej jest to, czy człowiek po swoim upadku może jeszcze zacząć od nowa?
2: Tak, jak najbardziej. Człowiek otrzymuje szansę. Szansę na to, kiedy wychodzi na wolność, fizyczną szansę, ale przede wszystkim tą szansę duchową, aby spojrzeć i na świat, ale przede wszystkim na samego siebie, aby pogłębić relacje z Bogiem, z bliskimi, aby rozwinąć się duchowo, dostąpić tej przemiany. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż ta szansa powinna być już wcześniej realizowana podczas odbywania kary. Dany człowiek powinien być w miarę możliwości przygotowany do wyjścia na wolność. Osoby, które spędzają wiele lat w izolacji, zmienia się otoczenie, zmieniają się warunki życia, bytowania. Często nie mają właśnie tych warunków do życia, bo rodzina odstąpiła od niego, małżonka, może rodzice też nie żyją, nie ma kontaktu, nie mają jakiegoś takiego, możemy powiedzieć, gotowego startu, może nikt na nich nie czeka. Rolą właśnie aresztu, zakładów karnych, osób, które pracują w instytucji, także i kapelana, jest to, żeby jak najbardziej optymalnie przygotować danego człowieka do bytowania, do warunków życia, żeby on mógł realizować siebie jako człowieka, ale przede wszystkim też i w sposób duchowy odnaleźć się w społeczeństwie i w tych relacjach. Nie jest to takie proste, nie jest to takie oczywiste, dlatego że osoby pozbawione wolności, one znają świat z innych realii. Na przykład zajmowały się czymś niedozwolonym, nie potrafią wykonywać danej czynności, jeśli chodzi o pracę. Przyzwyczajeni byli do szybkiego przyjmowania jakichś korzyści majątkowych. Dla nich jest problemem wykonywania uczciwej pracy. Te działania powinny zmierzać ku temu, żeby dać tą szansę przynajmniej wykazania się i pełnego funkcjonowania w życiu. Dla człowieka wierzącego możliwość rozpoczęcia życia od nowa to pewne doświadczenie, które daje nadzieja i dowód na to, że w relacji z Bogiem nasze błędy ludzkie, nasza przeszłość, często niezgodna z prawem, nie mają aż tak wielkiego znaczenia, dlatego że ostatnie słowo zawsze zależy od miłości Bożej i zawsze mamy tą szansę, aby pracować nad zmianą swojego postępowania i dążenia do zbawienia. W liście świętego apostoła Pawła do Filipian czytamy, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.
1: I takim akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i podzielenie się swoim doświadczeniem. A naszymi gośćmi byli dziś dyrektor aresztu śledczego w Białymstoku kapitan Paweł Kasprzak oraz kapelan więziennictwa ojciec Adam Krzysztofowicz. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
3: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.

Za nami kolejny odcinek audycji profilaktycznej, w której gościliśmy Pawła Kasprzaka, dyrektora aresztu śledczego w Jamstoku oraz ojca Adama Krzysztopowicza, kapelana więziennictwa. A w programie usłyszeliśmy o tym, co może prowadzić człowieka na drogę konfliktu z prawem oraz jak dużą rolę odgrywają rodzina, rówieśnicy i internet. Materiał ten przygotowała dla Państwa Julia Ochrymiuk, a my zbliżamy się już powoli do końca dzisiejszej audycji, dlatego za chwilę zakończenie programu i modlitwy wieczorne.

Szanowni słuchacze Radio Ortodoksja, czas naszego dzisiejszego spotkania powoli dobiega już końca. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Za całe wspólnie spędzone dzisiaj popołudniek i wieczór gorąco dziękuję Państwu Paulina Bojarska. Zapraszam oczywiście jutro punktualnie od godziny 16 przed odbiorniki radiowe w imieniu Leny Wojcieszuk. Za chwilę na antenie wysłuchamy jeszcze troparionu i kondakionu święta poczęcia świętego Jana Chrzciciela, które to już jutro świętować będzie Cerkiew Prawosławna. A tymczasem się z Państwem żegnam, życząc dobrej oraz spokojnej nocy i do usłyszenia już wkrótce. Sława Jezusu Chrystu!